0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Budzimy się w Suwałkach i korzystamy z tego porannego chłodu, bo dzisiaj zapowiada się już ostatni upalny dzień w tym roku. Na termometrach do 28 stopni, a o poranku raptem 14. Do tego głównie słońce, raczej bez opadów i umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. W poniedziałek PKOL zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Wczoraj spotkał się jego zarząd, sprawdzano możliwości, przepisy i zastanawiano się, co dalej po zatrzymaniu prezesa PKOL-u Radosława Pisiewicza. Reporter SK Mateusz Gołębiewski o poranku ze szczegółami.
3: Tak jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry Mateuszu, to powiedz, co uzgodniono?
3: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Pisiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Pisiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk.
2: A termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem, tak twierdzi Kancelaria Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości.
4: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
2: A sam Berek wcześniej podkreślał, że jego kadencja rusza 16 września i czeka na decyzję prezydenta. A M-Stuczka działa już od roku. Kierowcy, którzy mieli kolizję, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Są jednak tacy, którzy tej możliwości nie znają.
5: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
6: Czy słyszał pan o usłudze M-Stuczka w M-Obywatelu?
7: Tak, korzystałem nawet.
6: Jak wrażenia?
7: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut.
2: A w ciągu roku w M-Stuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
0: SK Suwałki News.
1: Agata Kropiewnicka. Suwalski Ośrodek Kultury prowadzi nabór do studia piosenki Świetlik. Przesłuchania będą w piątek 18 września o godzinie 16. Zaproszeni są młodzi wokaliści w wieku od 7 do 10 lat, którzy przygotują polską piosenkę. Nowy żłobek miejski w Suwałkach oficjalnie otwarty. Placówka przy ulicy Minkiewicza oferuje 123 miejsca. W całym żłobku pozostaje jeszcze 119 wolnych miejsc, a pobyt dziecka jest bezpłatny.
8: Jankes.
9: Kama
8: i Wiktor.
9: No i mamy środę, Międzynarodowy Dzień Urody, czyli u nas w studiu tylko Kama ma powody do świętowania.
10: Są dwie możliwości, albo to geny, albo te zabiegi z Instagrama, co ona nam pokazuje często, tam nakuwanie.
11: Poruszamy mój ulubiony temat, czyli ja, ale może przekierujmy wyjątkową uwagę ze mnie na środę, co?
10: Niechętnie, ale możemy.
11: No to pytamy, jak wam się środa zaczyna? Ładnie czy brzydko?
9: Jak ciężko powiedzieć, to też dajcie znać. 664-402-302 albo gadamy do Messengera.
12: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

0: ona zdecydowanie ładna. Sabrina Carpenter. Prawie tak ładna jak Kamila. Dzień dobry.
1: Ty za to ładnie mówisz.
0: No właśnie, ładnie czy brzydko. Janki, ładnie czy brzydko dzisiaj?
2: No ładnie, wspaniale!
0: Badania terenowe nad środą. Czy jest to ładna środa, czy brzydka środa? Dzień dobry.
1: Odbieramy telefony. Halo?
3: Panie, dajże pan spokój.
0: Koniec. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
4: Bardzo ładne.
1: No to sprawdzamy, co na jaskowym messengerze.
5: Siemanko, jak się środa zaczęła? W sumie, moim zdaniem, nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Bo z jednej strony jadę do pracy, ale z drugiej strony jadę do pracy, żeby pojechać na integrację.
1: Oj,
6: żona szczęśliwa, oj.
0: Kiedy wrócisz? Nie wiem.

0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj. No i najpiękniejsza Jadzia z nami. No.
1: Poranne pracowanie.
2: I już się pięknie zrobiło, dzień dobry.
1: No.
2: Mi już dzień posmarował, dobry. Mi już powiedział, że ładnie, spoko i tak dalej, a potem się pytał, czy hajsy mam.
0: Aha. Ustaliliśmy, że to te zabiegi z Instagrama, Kama, twoje. Słuchajcie, przeglądamy prasę, no bo tutaj się spotkaliśmy po to, by prasować, przeglądać, oglądać. Coraz więcej grzybów pojawia się i w gazetach, i w internecie. Pojawiły się, wysypały, bo jest ciepło.
2: Mhm. Jest mokro.
0: Mokro, więc są grzyby. I bardzo dobrze.
3: Polacy ruszyli do lasów. Jadzia, gdybyśmy my byli grzybami, to jakimi?
1: Jankes, niezły kozak.
2: Ja tylko przypominam, że kobiety z każdego kozaka potrafią zrobić pantofla.
1: Kama, piękna kurka. Albo muchomor sromotnikowy.
0: Muchomor!
4: Sromotnikowy?
2: Dlatego uważaj i mnie nie denerwuj.
0: Dobra. To dobra. A Wiktorek?
3: A ja?
1: Jakiś taki dziwny maślak.
0: Maślak.
3: A Bogaj?
1: Szatan.
5: Tylko w Radiu SK.
0: No bardzo ładnie, dziękujemy. I po grzybobraniu.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał,

0: 24 minuty po godzinie 6. Tu wasze ulubione grzyby z samego rana. A byliście już na grzybach?
1: Ja ani razu jeszcze nie byłem w tym roku.
2: Nie byłam na grzybach. Nie byłam na rybach, nie byłam na grzybach i nie byłam na żużlu.
0: Dzisiaj
2: przypominam, mamy w radiu fanów żużla, fanów grzybów i fanów.
0: Kamcia, zabieramy fanów i fanów czego?
2: No właśnie, czekaj, wymieniłam trzy rzeczy. Nie słuchaliście mnie.
0: Grzyby, ryby, żużel. Zabieramy ciebie na grzyby. Po programie, Kamcie, zabieramy cię na grzyby.
2: No. Dzisiaj nie mogę.
1: Możemy nawet zejść do naszej radiowej piwnicy, jak się dobrze blisko poszuka tam na
0: dokładnie
1: ścianach.
0: To jest na ryneczek. Jest taki fajny, stragany ryneczek obok radia. Tam jest mnóstwo grzybów, Kamcia.
1: Zacznij od tego nawet. Zapłać, kup sobie te grzyby i będziesz mogła się szczycić wtedy jakimś mianem Polaka.
0: No, ale zaprosiłeś dziewczynę na randkę, no i każesz jej się płacić za to.
2: Dziwisz się, dlaczego jeszcze nie ma daty ślubu jego i Oli.
1: Czekajcie, odbierzmy telefon, bo ktoś próbuje nam powiedzieć, czy ta środa jest ładna, czy brzydka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, no więc...
3: Pytać się, jak środa się zaczyna? 800 zł i 13 punktów karnych. Zapomniałem się.
1: Pan jechał na grzyby po prostu.

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik.
3: Kochani, to będzie ostatni taki gorący dzień w roku i słuchajcie tego dzisiaj na termometrach w Suwałkach do 28 stopni. Na niebie głównie słońce, o poranku raptem 14 na termometrach, do tego jeszcze umiarkowany wiatr i dzisiaj bez deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik, oferujący artykuły szkolne i biurowe, Suwałki, Dom Handlowy Arkadia oraz Kowalskiego 4A.
4: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A Straż Graniczna Łotwy zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Ci przedostali się przez granicę z Białorusią. Trzech odnaleziono, a poszukiwania trzech pozostałych, których przewoził Polak, trwają.
5: SK Sport News.
4: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszych minut w barwach FC Porto zagrał za to Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norwek strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez, przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Skoro mamy dzisiaj dzień urody, to proszę się ładnie przywitać.
9: Pięknie wyglądasz, Kama.
8: Och, czy możemy codziennie to świętować? Bardzo mi się podoba to święto.
9: Nie ma problemu, myszko, mówisz, masz.
10: Ja się przywitam brzydko. Uwaga. Guten Morgen.
8: Najbardziej lubię ten moment, w którym ty się najlepiej bawisz ze swojego dowcipu.
9: A ja.
10: Jak ja się nie pośmieję, to nikt się ze mnie nie pośmieje.

0: No i fajnie, dojechaliśmy do 6.36, tutaj Eska, w środę, w pół do piątku.
1: Janki, w naszym programie pojawia się kolejna postać.
0: Dawaj.
1: Właśnie wchodzi do nas...
2: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy. Ale na antenę. Nie musicie się bać.
3: Poznajesz ten głos?
0: Krzysztof Detektyw Rutkowski.
3: No, dokładnie. Dokładnie.
0: Cudowny. I... Ile ma Krzysztof lat w ogóle? Bo wygląda tak na...
1: On ma wszystkie lata.
0: Wszystkie.
3: Przy tej ilości zabiegów estetycznych ciężko ocenić. Natomiast jesienią do telewizji wraca jego program Rutkowski na żywo.
0: I co on tam będzie robił?
3: Jak to nie widziałeś żadnego odcinka? No błagam cię! Będzie odbierał telefony od widzów i pomagał im w trudnych sytuacjach.
0: Proszę bardzo, czy siedzę sobie wieczorem w domu i
3: możesz
0: mogę dzwonić
3: do Krzysztofa
0: i poprosić o rozwiązanie problemu?
3: Dokładnie. Tak.
0: Cudownie. A to nie jest tak, że on też miał kiedyś tak sporo tych problemów?
1: Dlatego się zna. Jankes, Kama
4: i Wiktor. W Radiu SK.
5: Ma 66 lat.
1: No jak?
6: O. Reklama.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: I po reklamie.

0: Hej, 13 do 7. Happy birthday
1: to you, Karina.
2: SK, budzik urodziny.
0: Musimy tę płytę w końcu wydać, to będzie po prostu bestseller. Karina z nami, dzień dobry, witamy. 09-09-2009. To jest twoja data urodzin, prawda?
3: Tak, tak.
1: Jejku, czy to znaczy, że jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzona?
3: A może?
1: Ej, ale pod szczęśliwą Eską. Tak,
2: i dokładnie. Pod szczęśliwą mamą, słuchaj, bo to ona nam napisała.
3: Tak.
2: Pięknie napisała. Złóżcie jej życzenia i uwaga, zróbcie ostatni raz jej obciach.
1: Dodam również, że twoja mama ma piękne imię, czy mogłabyś powiedzieć jakie?
3: Kamila.
1: No niemożliwe, no.
0: Kamila, bardzo dobrze. Panie i panowie, Karina obchodzi 17 urodziny.
2: Ostatni raz jest dzieckiem, ostatni raz jeszcze nie musi podejmować tych poważnych decyzji dorosłych, nie musi płacić rachunków, udawać, że wie, co robi ze swoim życiem. Tak.
1: Karina, nie martw się, ja w studiu tutaj mam samych facetów i oni nadal jeszcze nie wiedzą.
0: Nie wiemy, ale...
1: Ale płacą rachunki.
0: Się, tak, dokładnie. 17 urodziny. Jak ty dzisiaj zamierzasz świętować swoje urodzinki? Jak to się teraz robi?
3: Spotkać się teraz z chłopakiem, by ich poświętować.
1: A mama wie, że masz chłopaka?
3: A mama wie, wie.
4: Teraz już wie, tak.
1: A lubi go?
3: Tak, tak.
1: Na wszelki wypadek nie pytałam.
2: Słuchaj, to po pierwsze chłopaka, po drugie siebie, a po trzecie i czwarte dobierzecie jeszcze sobie znajomych, bo mamy 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
3: O kurde!
0: No.
3: O kurde!
0: Tam jest odlot.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Ty zabierasz chłopaka do Energylandii, a on cię tam zabierze na coś fajnego. No.
3: Okej.
0: Dobrze.
1: No i mamy to. I jakby co, nie martw się, do 26 roku życia nie płacisz podatków.

0: 4 minutki do godziny 7. Co tak patrzycie na mnie? Co tak? Podoba mam się wam?
1: Bardzo jesteś ładny.
0: Mam żonę, zajęte.
1: Jest międzynarodowy dzień urody
2: i pasujesz się w koszulę.
0: Dobrze, no lećmy dalej.
1: Zaraz Marcin Procki, słuchajcie, z newsami wpadnie. Będzie miał dwa projekty odnośnie kryptowalut. Jeden prezydencki, a drugi rządowy.
0: Który wybierasz?
1: Żadnego nie przyjmą.
0: Ja bym pytam o ciebie, a nie oni.
1: Dla mnie każdy będzie dobry. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK. Reklama. Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
10: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Zrana bluza i długie spodnie, bo jednak troszkę zimno, a po południu w Suwałkach będzie 28 stopni. To chyba już ostatni taki upalny dzień w tym roku, więc wykorzystajcie go dobrze. Do tego umiarkowany wiatr, dzisiaj raczej bez deszczu i głównie słońce.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: Jest siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent, ale nad swoją wersją pracuje też rząd.
3: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
2: Zaznacza premier Donald Tusk, a według kancelarii Karola Nawrockiego fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa. Lista zamknięta, 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. A na liście kandydatów zabrakło kandydata Konfederacji Bartosza Bochyńczaka i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Wybory 27 września. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik i znacznie jest cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
4: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
2: A oceniał pojazd Juliusz Sabak z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
0: SK Suwałki News.
5: Paweł Jakubowski chcieli skorzystać z windy, zostali uwięzieni Tawełku. Kobieta z dzieckiem weszła do windy w jednym z bloków. Tam zatrzasnęła się na pierwszym piętrze, interweniowała policja, nikomu nic się nie stało. W Suwałskim Urzędzie Miejskim w czwartek pojawiły się utrudnienia, to w związku z ćwiczeniami obronnymi. Chodzi o Departament Dowodów Osobistych, Meldunku i Działalności Gospodarczej. To wielkie ułatwienie dla turystów. Powstała aplikacja Biebrza I Know, która pozwala odkrywać region Biebrzy z kilku perspektyw. W serwisie znalazły się informacje dotyczące przyrody, rekreacji oraz szlaków turystycznych.
0: Jankes! Kama! I Wiktor! Radio SK!
6: Dzień dobry, witamy, środa, wpół do piątku, lecimy, 2 minutki po godzinie 7.
7: Dzisiaj świętujemy dzień urody, znaczy kto w studiu świętuje, ten świętuje, ale sprawdzamy, czy u was ładnie, czy brzydko.
8: Siemanku, SK z rana, przy środzie słychać tylko jedno, środa myknie, tydzień zniknie, pozdrawiam.
6: A skoro siódma, to zaraz siódma wygrywa, mamy same ładne pytania.
7: Ale słuchacze będą odpowiadać brzydko. Mów do mnie brzydko.
9: Jaj, to za chwilę.

0: Co powiem?
1: Ale bym poobejmował noce jeszcze 8 minut po godzinie 7. Ale niestety praca, szkoła, wszystko wzywa. Dzień dobry, to jest środa.
0: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście, słuchajcie, znalazłem takiego newsa. Tylko co czwarty Polak korzystający z usług ekip budowlanych dostaje paragon czy fakturę.
2: Jest na to pewne rozwiązanie.
1: Czekaj. Raz Jankes, dwa Kama, trzy Wiktor, cztery Bogaj, nie płaci.
2: Ale żeby było śmieszniej, u nas każdy w studiu... Bogaj urządzał mieszkanie, Wiktor robił remont po zalaniu, Janki urządza dom, ja robiłam remont. I jest rozwiązanie, żeby nie brać faktycznie faktur. Trzeba zrobić tak jak ja, czyli remont rękoma przyjaciółmi.
0: A jakby tak było w sklepie?
1: No normalnie, idziesz sobie rano do marketu i mówisz, przepraszam, ja bym chciał za to wszystko zapłacić trochę taniej, bo paragonu nie potrzebuję.
3: Wiktor w Radiu SK.
4: Ale nie, no trzeba brać, bo płynie tym kodem, trzeba otwierać się bramka, no.

0: 14 minut po godzinie 7 tutaj SK w środę 9 września. Wygrywa
1: w Radiu SK. No i tak, no i ciach. No i 664 402 302 odbieramy, gadamy, 2 minuty mamy, wygrywamy. Prosta sprawa, no.
2: Wow!
3: To jest niesamowite.
2: Chat GPT napisał ci to?
1: Nie, moja głowa.
0: Lećmy, dobra, odbieramy telefony.
2: Poczekaj, bo tu się nam system popsuł.
1: Popsuło ci się coś?
2: Tak, nie przejmuj się. Na chwilę. O, dobra, mam.
0: Dawaj,
2: już jedziemy.
0: Na korbkę. Dzień dobry. Zadziała. Dzień dobry, halo.
4: Halo, cześć, witam.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Robert z Warszawy.
5: Zabawa rozpoczęta.
2: Robercie z Warszawy. Czy to prawda, że Benjamin Button urodził się jako starzec, tak czy nie?
4: Tak.
2: To jest dobra odpowiedź.
0: Ledwo, ale odpowiedział.
2: Drugie. Inaczej byśmy o to nie pytali.
0: Winowajca jest winny czy niewinny?
4: Winny.
0: O, z Warszawy jesteś, tak?
6: Trzecie.
0: To uwaga.
4: Tak.
0: Na którym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się taras widokowy? 29, 30 czy 31?
4: 29.
0: Robert z Warszawy.
7: Przyjezdny.
4: Pozdrawiam.
0: A jesteś słoikiem czy warszawiakiem?
8: Już poszedł. Poleciał.
2: Po swoiki. Halo, dzień dobry.
0: Na 30. No.
4: O, halo.
2: Cześć. Jedziemy w takim razie
0: czwarte.
2: Z czwartym pytaniem.
6: Jak nazywa się gra, w którą grano w najsławniejszym memie polskiego internetu? Będę grał w grę. Tylko jaką?
0: Co to była za gra?
6: No to jest pytanie.
0: No ja wiem, właśnie zadałem pytanie, no.
6: Tomb Raider.
2: Trzymaj się, szybka piłka to była. A nie, to był szybki Tomb Raider. Dzień dobry.
0: Halo.
2: Cześć, mamy piąte pytanie dla ciebie. Podaj trzy składniki sosu czosnkowego.
9: Czosnek, papryka,
0: papryka?
8: Nikt normalny nie daje papryki do sosu czosnkowego.
0: No to byłoby za drogie, coś ty, no.
2: Dzień dobry.
0: Czosnek, jogurt, sól i już mamy, tak.
6: Uwaga, skomplikowana zagadka. Ma to koń i można to zjeść.
4: Jeszcze raz.
6: Ma to koń i można to zjeść.
2: Patataj.
4: Celami.
0: I uwaga, szybko. 10 sekund.
6: Dawaj kogoś.
0: Dzień dobry.
2: Żeby wygrać, zrób ustami dżingiel Radia SK.
0: Dawaj, szybko.
10: Ale co mam mówić?
0: Nie słyszała pytania, no.
2: No i zdarza się oczywiście, że tak.
0: A jak masz na imię?
10: Wiesia.
0: Dawaj, pozdrów koło chcesz tam, dawaj, szybko.
10: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio SK.
0: No i ciebie też. No i fajnie, no super słuchaczka była.
6: A ty zrób dżingiel Radia SK ustami,
0: no.
6: Dawaj, no.
0: Radio SK!

0: Za chwilę 7.30, newsy się zbliżają. Zaglądamy Prockiemu w to, co będzie miał. Ligę Mistrzów będzie miał i Kama.
1: Fascynujący.
2: Kama Liga Mistrzów gra. Czujesz to?
3: Czujesz to, czy nie czujesz?
1: Jakby mistrzowie grali naprawdę, to bym to oglądała.
0: No dobra, ale kaszankę byś zjadła.
4: Kama i Wiktor.
1: Ja chyba naprawdę muszę oddać paszport, bo nigdy kaszanki nie miałam w ustach.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik.
11: Słoneczko świeci w Suwałkach, na termometrach już 15 stopni, a temperatura dobije dzisiaj do 28. To chyba ostatni upał w tym roku, także wykorzystajcie ten dzień dobrze. W pierwszej połowie dnia słaby wiatr, po południu może nieco przybrać na sile.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik, oferujący artykuły szkolne i biurowe, Suwałki, Dom Handlowy Arkadia oraz Kowalskiego 4A.
12: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych są zabici i ranni. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego oraz w okolice tego miejsca. Wybuchł tam pożar. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą zostać zanieczyszczone.
10: SK Sport News.
12: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madryt 2-1 pokonał Inter, a Borussia Dortmund 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona m.in. podejmie Feyenoord. A drugi świetny występ mamy polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
13: Kama i Wiktor
14: w Radiu RTSK.
15: Halo, dzień dobry, witamy, środa, 9 września.
16: Czy ty na pewno jesteś sobą? Nie no, patrzę na ciebie, to nie jest Jankes.
15: Nie, rozumiem, że będzie grillowanie mnie znowu, tak?
17: Na eskowym Instagramie pojawiło się już zdjęcie, przerobione zdjęcie Jankesa. Na postać, rzecz, no nie możemy ci Janki na razie podpowiedzieć, ale za to słuchacze mogą już na eskowym Messengerze wrzucać podpowiedzi, bo rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
15: Chociaż podpowiedzcie mi, czy lubią mnie.
16: W ramach podpowiedzi weź pokaż nosek.
15: O! Nosek? Nosek? Dziury?
17: No weź, teraz już wie, że nie jest Michaelem Jacksonem, no.

0: Young, czy śpiewaj, no tak.
1: Ale co ma śpiewać, że go życie boli, Hurts.
2: 22 minutki, bo nie z nami godzina 8, tutaj jest w środę. Pół do piątku, proszę państwa, pięknie.
1: Po pierwsze jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie, wskakujcie i podpowiadajcie. A po drugie, słuchajcie, mamy statystykę, która może zmienić waszą perspektywę patrzenia na nasz kraj.
2: Oho. Co tam znalazłeś?
1: Okazuje się, że w naszym kraju jest więcej psów niż dzieci. I to jest symbol zmian społecznych.
0: I różnica, bo powiedziałabym, że jest całkiem spora, ponieważ w kraju mamy 7 milionów dzieciaków i ponad 8 milionów psów.
1: Jakby co, to Jankes ma dzieci, ja mam dzieci, Kama też ma dzieci, więc
0: tam... Bogaj do roboty!
2: Bogaj uczy się od nas. Ale coś w tym jest, bo przecież ostatnio nawet w Sejmie było słychać szczekanie, prawda?
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: poranna na gimnastyka z Eską. 48 minut po siódmej.
1: No, pochwal się, że kupiłeś sobie buty, no.
0: Do biegania.
1: No.
0: I na tym się skończy moja przygoda.
2: Właśnie się tego obawiam.
1: Kartę już na siłowni mam, buty już mam. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać.
2: Razem macie nawet jeden biceps.
1: A to prawda. Ale masz fakturę za te buty?
0: Czekam, aż przyślą cały czas, ale pewnie będzie paragonik.
1: No, w sprawie faktury paragonu będzie dzwonił za chwilę Nosel, proszę państwa. Tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Panie dzień dobry, słucham.
5: Wartuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
4: 47A, tak.
5: To pan.
4: Tak.
5: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak? To pan.
4: Tak, rozumiem, no.
5: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
4: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
5: A moment! Sprawdzi, był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
4: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
5: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
4: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
5: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan obrazu. No,
4: w ogóle.
5: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
4: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili.
5: To tak trzeba było od początku,
4: nie mieli
5: dobra.
4: Nawet sprzętu.
5: Dobra, proszę
4: nic
5: pana.
4: Kompletnie.
5: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
4: No ale co mają, po co mają przychodzić?
5: No, żeby dniówkę odbili. Za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
4: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
5: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
4: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co mają, siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
5: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby to sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
4: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
5: Moment. Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
4: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
5: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
4: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
5: To ja może zapytam Huberta.
6: No cześć, tato. Zostałeś skręcony w Radio SK.
4: No super, no dałem się skręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No to teraz nasza księgowość radiowa. Czekasz, Nosel, zatem wkręt wystawi fakturkę.

0: kolega czasem tu miksuje wieczorami. Armin van Buuren Westę za chwilę ósma.
1: Dobrze, dajcie jakąś podpowiedź, kim ja dzisiaj jestem, bo coraz bardziej się wkurzam.
0: Daj spokój, to nie my od tego jesteśmy, tylko słuchacze.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest przerobione zdjęcie Jankiego i wrzucacie nam na eskowym Messengerze podpowiedzi.
1: Ostatnio byłem tablicą szkolną.
0: Tak, i odgadło się od razu.
1: Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak strzeliłem.
2: Poczułeś zabawę, no ale okej.
1: Czapki i udało się. Dzisiaj nie będę strzelał.
0: To co, chcesz pierwszą podpowiedź?
1: No daj.
3: Cześć Janki, dzisiaj bezkarnie mogę powiedzieć do ciebie, ty wielki starupu.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
1: Czy ja mam coś wspólnego z kibicami?
0: Czy jestem szefem dopingu na żylecie? Nie.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Ciepło i słonecznie w Suwałkach, tylko te drogi trochę zatłoczone o poranku. O tej porze nieco wolniej jedziecie ulicami Puławskiego, Wojska Polskiego, no i Sikorskiego. A na termometrach w naszym mieście już 15 stopni. Temperatura dobije dzisiaj do 28.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. W poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Zatrzymanie prezesa to nie jedyny problem komitetu, w którego kasie świecą pustki.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: Mówił wiceprezes PKO Adam Korol. Mimo tych kłopotów niezagrożony jest wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. A polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
4: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
2: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
0: SK Suwałki News.
1: Agata Kropiewnicka. Za szybko w Krasnopolu 45-latek jechał 123 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Dostał 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Pociągi między Polską a Litwą wróciły na tory. Ruch wstrzymano po wypadku z udziałem ciężarówki. Uszkodzonych zostało około 140 metrów toru, a naprawa wymagała wymiany ponad 220 podkładów. Na tym odcinku obowiązuje teraz ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę.
5: Jankes i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Co tam widzę, że się dobrze bawicie tam z tyłu?
8: No bo słuchaj, w ostatniej ławce.
7: Fura podpowiedzi tutaj jest i mieszamy w tym kotle z różnymi tekstami.
8: Jestem wielkim staruchem, jakoś tak było, tak?
7: Tak.
8: Pierwsza podpowiedź, a druga?
7: Druga brzmi tak.
9: No cześć Janki, z takim strażnikiem to nikt by się niczego nie bał.
10: Czy już chcesz strzelać, kim jesteś?
11: Strzel!
12: Strażnik, czy nie.
11: Dobrze myślisz.
10: Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa, wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym messengerze. Kim jest Jankes? Odpalamy, bawimy się i śmiejemy z Jankesa.
8: Czy mam coś wspólnego ze strażnikiem Teksasu?
11: Gramy!
7: Stoimy na straży dobrego grania teraz. A ty myśl, kolego, myśl!
8: Dobra, to dajcie w końcu jakąś podpowiedź, dobrze? A nie tak sobie tu rzucacie jakieś teksty.
7: Słyszeliście, ludzie, dajcie!

0: po godzinie 8 gra Liga Mistrzów, wróciła Liga Mistrzów. My też cały czas gramy w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o nas, Polaków, prawda?
1: Mm-hmm. Mistrzami, to jesteśmy my w niesamowitych pomysłach. Polak potrafi.
0: Uwaga, policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiego chodnika. Muszę mi chodnik, pan zaczął wyciągać.
1: A po co on ją ukradł?
0: No powiedział, że od razu, że po prostu potrzebował wybrukować swoje prywatne podwórko. Brakowało mu trochę kostki, więc stwierdził, że ta idealnie mu podpasuje.
2: Jest taka organizacja, która walczy o prawa tego, co się dzieje w różnych miastach. Nazywa się Miasto jest nasze.
1: Ojejku, za bardzo do serduszka sobie wziął tę nazwę.
2: Miasto jest moje. Yeah.

0: Wołajcie chłopa do studia, no jest potrzebny tutaj, Janki. Chodź, nie obrażaj się na nas.
1: Jestem.
0: Będą fajne podpowiedzi, łatwe, obiecuję.
2: Ale wytłumacz, każecie mi wychodzić, bo tutaj wgrywacie sobie słuchaczy.
0: Okay. Tak, przesłuchujemy te podpowiedzi po to, żebyś ty na świeżo teraz usłyszał cały pakiet czegoś, co nic ci nie powie.
2: Ale mam już tak, mogę strzelić od razu?
0: Możesz.
3: Oczywiście.
2: Może będzie jak z tablicą. Czy jestem Chuckiem Norrisem?
0: Nie. Zmarnowałeś pierwszą
2: strzelę. Kurde, źle, ale to źle popsułem.
3: Dwie odpowiedzi.
2: Ja zapytaj, czy noszę kapelusz, no i zapomnę. No, dobra.
0: Ale to mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie nosisz kapelusza.
3: Do tej pory już wiesz, że jesteś staruchem.
2: Okej.
3: I co jeszcze wiesz?
2: Co to jest w ogóle? No, staruchem i wielki staruch, strażnik Teksasu.
1: No.
2: No i to tyle, no.
0: No to łap pakiecik.
2: Dawać.
4: Cześć Jaska i cześć Jankes. To zdjęcie na Instagramie jest trochę oszukane.
0: Fajna podpowiedź, nie?
2: No, zaczęło się. Ja, zaczęła się plejada fantastycznych podpowiedzi.
3: Wszystko ułoży się w twojej głowie, kiedy może ci się uda odgadnąć.
2: Zrobiliście mnie podobnie w AI-u pewnie.
0: To tak. Teraz uwaga, cztery konkrety. Cztery. Pierwszy konkret.
5: Ta podpowiedź to na pewno będzie mega istotna. A otóż jest to mega ważna persona.
0: Drugi konkret.
6: Jankę, z czasami może ci się wymsknąć takie małe
7: miau.
0: Trzeci.
8: Janki, no przykro mi, ale sypiesz się, chłopie.
3: To jest bardzo ważna podpowiedź.
0: I czwarty.
9: Cześć, cześć. Wyglądasz bardzo monumentalnie.
0: No, już gdzieś to cię powinno zaprowadzić w tym muszczku.
2: Kurdaki, no. Zapisałem sobie wszystko, żeby później nie było. Sypie się? Wiesz, to jest jakiś pomnik? Czy ja jestem człowiekiem pomnikiem?
0: Idź do toalety, przemyśl to i wróć za chwilę.
2: To też była podpowiedź? Chyba tak. O, dobra, to ja idę.
3: Eskowy Instagram oczywiście się kłania, tam przerobione zdjęcie Jankiego. Wy wrzucacie podpowiedzi na Eskowego Messengera, a my się dobrze bawimy.
2: Sypie się, nie wierzę, no.
7: Miau, miau.

0: głowy się cały czas kim jestem, jeśli chodzi o naszą akcję Kim jest Jankes. No, a czy nie... ja w ogóle żyję? Czy ja żyję w tych czasach teraz? Czy kiedyś żyłem?
1: No, nie mogę ci podpowiadać. Za dużo by to było.
0: A? No. Żyjesz, o to chodzi, że ja pytam, co?
1: Jesteś wieczny, o tak bym to.
2: Słuchaj, jeżeli potrzebujesz
1: zakończył.
2: Dobrych i mądrych informacji, to zapraszamy do Marcina Prockiego. No. On ma, na przykład będzie mówił o tym, że znaleziono węża boa.
0: I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o Kim jest Jankes?
2: Tak. Nie, ale jest informacja.
1: To jest podpowiedź, nie jesteś wężem. Proszę skreślić.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik.
5: Niezły ruch o tej porze, zwłaszcza na Sikorskiego, Kościuszki i Sejneńskiej. Na Płaskiego momentami też chwilę postoicie, a na termometrach w Suwałkach już 18 stopni. Temperatura dobije dzisiaj do 28. Gorącego dnia, kochani.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu papierniczego Piórnik, oferujący artykuły szkolne i biurowe. Suwałki, Dom Handlowy Arkadia oraz Kowalskiego 4A.
6: 8.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt niedaleko autostrady A4. Mężczyzna zmarł, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Teraz Iława. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym znaleziono węża boa. Zgłoszenie do straży pożarnej dotyczyło żmii. Okazało się, że to o wiele większy osobnik, miał 1,5 metra. Zostało zwierzę zabezpieczone, no i teraz trwają poszukiwania właściciela węża. A nowy targ będzie w ten weekend rowerową stolicą Polski. W mieście odbędzie się Małopolska Tour. Podczas imprezy m.in. zawody MTB, a na nich dwie trasy.
7: Jedna 25 km, druga 40 km.
6: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a w programie też SK Kids Race oraz pokazy akrobacji.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Dziękujemy, to były newsy od Marcina Prockiego, 8.31.
11: I mamy co? Dla ciebie newsa.
10: Mamy?
11: Taki, który mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać zagadkę, kim jest Jankes.
10: O, poproszę.
12: Jankes, w miejscu, gdzie stoisz, przyda ci się łopatka i wiaderko.
10: Ha? Ja coś czuję, że ty jesteś, aż mi głos zabrało, coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi.
11: Bo ty już ogarnąłeś, że jesteś pomnikiem, tak?
10: Trochę tak, sypię się, czyli z piasku coś, babka z piasku? A może po prostu...
11: Poczekaj, druga zła odpowiedź!
10: Że nie pomyślałeś, że masz wielu partnerów? Kama zwariowała! Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wiktor mi podpowiedział, Kamo patrzy
11: się. Nie zrozumiałam.
10: Ona pewno nie wie, ona nie wie, a ona widziała. Jakie mam to zgadnąć? No?

0: patrzę na notatki Jankesa.
1: Kurde,
0: co to wygląda co najmniej jak strategia po prostu.
2: Słuchajcie, brakuje mi już miejsca na karcie A4.
0: W boisku.
1: O kurka, tak plan ataku na Kaliningrad.
2: Dobra, jest.
3: Dobra, Jankes. Jestem gotowy.
0: Podsumujmy.
3: Jestem gotowy.
0: Co wiesz na swój temat?
2: Zgubiłem się w moich notatkach już. Generalnie sypię się, jestem... Czekajcie, czy ja jestem muzykiem? Mam pytanko, czy jestem muzykiem?
0: Wydawało mi się, że już ustaliliśmy to, że jest posągiem, ale spoko, może to przegapiliśmy.
1: Ale może być posągiem Chopina. Myślałem, i wtedy jest muzykiem.
2: To tego nie zaliczajcie i nie słuchajcie. Myślałem, że jestem Andrzejem Piasecznym, no, Piasek.
1: Nie.
0: A, sprytne. Nie, to aż tak sprytni my nie jesteśmy. Dobra, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Mam nadzieję, że będzie ci troszkę łatwiej.
4: Hej, Jankes, jakbyś miał profil na Tinderze, napisałbyś lubię zagadki.
2: Oraz?
4: To jest, wiesz co, zazdroszczę ci, że zawsze u ciebie jest tak ciepło i powiem ci nawet, że chyba się w zimę do ciebie przeleca.
2: Oho!
0: Co więcej, do tego miejsca, gdzie ty jesteś, ty kiedyś poleciałeś. Nawet mogę ci powiedzieć, że poleciałeś tam na SK odwołujmy.
2: Odwiedziłeś sam siebie.
5: Ale miałeś nie podpowiadać!
2: A czekajcie, ale to... Ale to czekaj, chodzi przecież o postać, a nie o miejsce. Ale...
1: Tak, ale ta postać jest w pewnym miejscu i to miejsce jest dosyć charakterystyczne.
0: Próbuję ci pomóc, Janki. No naprawdę ci próbuję pomóc.
2: Czy to jest Dominikana?
1: Słuchaj dalej podpowiedzi.
6: Jezus Maria.
7: Hej, hej. Jestem w wielkim szoku, że Jankes się jeszcze nie rozsypał.
1: No, oraz...
2: No właśnie, z tym no to...
8: Janki, moja podpowiedź dla ciebie. Kotku, aż skamieniałeś z tego gorąca.
1: Aha.
2: W Grecji nie byliśmy. Nie jestem posągiem greckim żadnym, coś takiego. Dobra, to nie okej.
0: Okay. Adonisem niestety nie.
2: Ej, no właśnie.
0: Ale mógłbyś mieć taki sześciopak.
2: Jamajka?
1: No nie.
2: Wyspy Zielonego Przylądka?
1: No nie.
0: Ojku, ty się skup na tym, kim jesteś, a nie gdzie jesteś.
1: Była na początku taka podpowiedź i teraz ta również do tego nawiązuje, że...
9: Jankes.
2: Egipt.
9: Masz nos jak Michael Jackson.
2: No,
1: Egipt.
2: Nie wierzę.
1: Kim jesteś?
2: Sypię
1: się, stary, jest!
2: Jezu, jak się nazywa ten pies?
1: No,
2: no jestem, no przecież, no...
1: No, no, ty...
0: Nie, nie googluj, nie googluj!
1: No, mumia to żona faraona, pamiętaj.
2: No nie, jestem,
1: no.
0: Nie. Janki, bo ci nie uznamy, no.
2: Nie, no jestem, no...
1: Ale od wiekiem jest, tylko nazwy nie pamiętam.
2: Tak.
0: To nie wiem. Z tego radość.
2: Ale wiem, że jestem wielki. Już byliśmy tam, rzeczywiście, to było 100 lat temu, no.
0: Tak.
1: Aleksander Wielki, nie.
2: Obok są piramidy.
1: Tak, a ty jesteś kim?
2: No jestem przecież tym takim, no.
1: No.
0: No.
2: Wiem, no mam. No. Jestem Sfinksem! Jaki ładny! I to z nosem!
1: Nie wiesz, ale to jest naprawdę dobre.
2: To jest... Słuchaj, Kama mi właśnie pokazała na swoim telefonie, bo ja mam cały czas zablokowane.
1: Jejku. No, a wiesz, że to nie jest pies oryginalnie?
2: No wiem, ale tak mi się to wiesz szybko, tak, że próbowałem tam dotrzeć, no. Dziękuję bardzo, czyli dzisiaj tak, program prowadzi Sfinks, Kama i Wiktor.
1: Ale ładne to. Bardzo ładne.
10: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: I po reklamie.

0: ma coś podejrzliwie na mnie patrzysz.
1: No bo wyglądasz jak Sfinks cały czas.
2: Patrzę na ciebie i chcę ci powiedzieć, że wcale nie sypiesz się jak on.
0: Dziękuję ci bardzo. Aczkolwiek kolano, ostatnio byłem nawet na rezonansie kolana.
3: W takiej pozycji siedzisz.
0: Czekam na opis. Ponoć coś tam się dzieje.
1: Najpopularniejsza choroba starych ludzi. Kolano.
0: Nie starych, tylko peselowych jak już.
2: No dobra, to my słuchajcie, teraz przechodzimy do historii rodzinnych. Mm-hmm. Mianowicie w Polsce mamy prawdziwych trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Czy masz na myśli mnie, Wiktora i Boga? Ja?
1: Na szczęście nie.
2: To jest sytuacja inna, bo ojciec znalazł w pokoju swoich synów słoik z narkotykami, czyli z marihuaną. Czy marihuana jest z konopi?
1: Chyba nie.
0: No i co ten tatuś kochany zrobił?
2: Doniósł na policję. Powiedział, mój syn numer jeden, mój syn numer dwa ma słoik z marihuaną.
1: Słuchaj teraz zwrotu akcji w tej historii.
2: Co się stało dalej? Synowie powiedzieli policji, ej, ale mój tata ma nielegalną broń, ponad 100 sztuk amunicji. I rodzinny wieczór skończył się zatrzymaniem całej trójki.
1: Tak. I teraz zadanie z matematyki. Znając wszystkie te
0: informacje... Co na to matka?
1: Co robiła?
4: Kama. I Wiktor w Radiu RTSK.
2: Na pewno nie robiła rodzinnej kolacji.
0: No i wiadomo, matka siedzi z tyłu, no.

0: popatrz, Kasia Węsierska też jest blisko studia.
1: Zgadza się, Kasia za chwilę na naszym miejscu z kolejną porcją hitów na czasie. My wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Pa! Jamkes.
2: Kama.
3: I Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
2: Przez Suwałki przejeżdżamy już coraz płynniej, no i robi się coraz cieplej. Na razie jeszcze 19 na termometrach, ale temperatura dobije dzisiaj do 28, a odczuwalna jeszcze wyższa, bo na niebie głównie słońce, za to wiatr bardzo słaby.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam, a zaczynamy od nowych doniesień o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziennikarze Eski dotarli do wyników sekcji zwłok ofiar wypadku. Ze szczegółami Mateusz Chustun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
4: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
3: A w wypadku autokaru, do którego doszło, przypomnę, w połowie sierpnia zginęło 12 osób. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce 16 osób, są jednak zabici i ranni. W przejście uderzyły rosyjskie drony. A po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu, a fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
1: SK Suwałki News.
2: Agata Kropiwnicka. Będzie przebudowa drogi powiatowej Kaletnik-Adamowizna-Orlinek-Gremsdel. Podpisano umowę na pierwszy ponadkilometrowy odcinek trasy. Inwestycja będzie kosztować ponad 1 260 000 zł, a prace mają zakończyć się w listopadzie. Maratony kresowe wracają do Augustowa. W sobotę zawodnicy wystartują ze Studzienicznej. Do wyboru będą trzy dystanse, od 8,5 do 36 km. Trasy poprowadzą przez Puszczę Augustowską, okolice jezior i kanału Augustowskiego.
5: Minuta po godzinie 9. Jak ktoś miał spotkanie zaplanowane na 9, które prawdopodobnie mogłoby być mailem, to się jakoś tam nie spieszcie wyjątkowo. Może nic nie stracicie. Łatwo Ganki Majko. Już teraz w Radiu SK. Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: SM i Rihanna w Radiu SK. Tak chyba właśnie gramy na 15 minut po godzinie 9. No to czas teraz na codzienną dawkę dobrych informacji. Nie wiem, czy ktoś czekał, ja czekałam, bo dobre informacje zawsze w cenie, zwłaszcza, że nie zawsze takie do nas docierają. Więc uwaga, to będzie 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy mają rekordowo dużo oszczędności, czyli my tak naprawdę wzbogaciliśmy się, dlatego że na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy łącznie 4,1 biliona złotych. A Poznań ma dwie nowe, małe pandzie dziewczyny, bo w poznańskim zoo urodziły się bliźniaczki pandy rude i to jest dobra informacja, dlatego że to jest gatunek, o który wciąż walczymy. A najczęściej jako Polacy się uśmiechamy. W badaniu CBOS 56% Polaków przyznało, że poprzedniego dnia towarzyszyła im najczęściej radość i szczęście. Pozostałe te 44% prawdopodobnie poprzedniego dnia było w pracy. Kolejna porcja dobrych informacji jutro.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.

0: coś.
1: Młody Łajcior tu jest, 24 minuty do 10, czyli Łajcior i to coś. Za nami w Radiu SK Sleep Maxing. Słyszeliście już o tym zjawisku? Wszystko ostatnio maksymalizujemy i sen okazuje się też. A to jest nowy rynek, który się otworzył, który wart będzie zaraz biliony dolarów. Na czym ten rynek polega? No, na specjalnych materacach, które mają sprawiać, że będziemy spać lepiej. Na opaskach, na oczy, które sprawią, że mamy się szybciej relaksować i wprowadzać fazę REM. Są, uwaga, nawet systemy, które dopasują właściwą temperaturę łóżka, poduszki i kołdry, ułożenie materaca oraz emitowane dźwięki. A gdy ten system wykryje chrapanie, materac delikatnie uniesie nam głowę, co sprawi, że chrapać przestaniemy. I to jest biznes, który będzie rósł z roku na rok, bo nie od dziś mówi się o tym, że od pewnego wieku największą taką fantazją nocną jest 8 godzin nieprzerwanego snu. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.

Kygo i Max Magnon, Take Me Back w Radiu SK. 6 minut do godziny 10 i 14 dni zostało jeszcze do końca lata. Powiedziałabym, że w Polsce tych dni może być mniej, bo nie łudzimy się, że lato u nas nieco bardziej opada, jeżeli chodzi o temperatury z końcem sierpnia. Niemniej jednak 14 dni jeszcze mamy. A potem? No potem to już przyjdzie jesień, którą trzeba jakoś odczarować. Więc dziś będziemy tę jesień odczarowywać. Zapraszam, tworzymy razem listę rzeczy, którą trzeba zrobić w trakcie jesieni, żeby to była najbardziej udana jesień. Mój punkt pierwszy, kiedy tylko się da wracać do domu, siadać na kanapę z książką, pod kocem i z ulubioną herbatą jesienną, może być już nawet zimową, ewentualnie tą kawą z dynią. Jeżeli macie swoje propozycje na to, co trzeba zrobić jesienią, żeby to była najpiękniejsza, wbrew nazwie, pora roku, to bardzo proszę. SKB Messenger czeka, tam czekam na głosówki. Po 10 też czekam z kolejnymi hitami, będzie m.in. Robin Schulz, a także Sanach w duecie z Darią Zawiałą w Bestce.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days. W sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Dzisiaj słońce i do 28 stopni w Suwałkach, a jutro deszcz i 13 na plusie. Korzystajmy z tej pięknej środy, bo to chyba już ostatni w tym roku tak upalny dzień. W naszym mieście do tego umiarkowany wiatr po południu może nieco przybrać na sile.
6: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Dokładnie 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
9: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
8: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a dzięki finansowaniu z amerykańskiego SAFE Polska kupiła wcześniej na przykład myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. A Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą dzisiaj ponad 30 stopni, ale pojawią się też burze, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
10: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
8: A do szkół trafiają kaski ochronne. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
11: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
12: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
11: Nie, wydaje mi się, żeby był raz chociaż, żebym wyszedł bez tego kasku.
8: Opowiada Leon z podstawówki z Bydgoszczy, a w całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
13: SK Suwałki News.
7: Agata Kropiewnicka. Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca roku. Powodem jest to, że lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
14: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii. W związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
7: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO.
15: Podobno bardzo dobra godzina na to, żeby dodać sobie trochę efektywności przed drugą częścią dnia. Ni mniej, ni więcej, chodzi o przerwę. Jak to się z pracy już od 2 godzin, to chyba można. Justin Bieber już teraz w Esce, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także Robin Schulz, Watermatch, Take It Slow w Radiu SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, też będzie, 19 po 11, Jak Odczarować Jesień. Nie oszukujmy się, to już, to zaraz, więc tworzymy listę rzeczy, które trzeba zrobić jesienią, żeby ta jesień była znośniejsza. Damian?
1: Najlepszy sposób na odczarowanie jesieni to wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i tam leżeć na plaży cały czas do góry brzuchem.
0: Pomysł, Damian, absolutnie świetny. Stan mojego konta tylko nie za bardzo to lubi. Jak macie swoje typy, to czekam na eskowym messengerze.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie. Yeah.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do 11, kawa druga albo trzecia, to już w waszej gestii leży. Mówiłam o liście rzeczy, którą należałoby zrobić jesienią, żeby to była przyjemniejsza pora roku. Trochę nagrywaliście. Ktoś napisał, że trzeba robić szoty imbirowe, takie odpornościowe. Ktoś inny, że zbierać póki są liście i kasztany, bo potem jak się dziecku przypomni o północy, to będziecie rano chodzić, bo na drugi dzień na siódmą one będą potrzebne. Ale na liście 20 rzeczy do zrobienia jesienią, które znalazłam w sieci, jest też taki punkt, jak pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach gwiazdkowych. Myśleć to ja mogę. Kupić to nie wiem, bo stan mojego konta się na to nie zgadza.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

Andrea Bocelli, David Guetta, 5 minut do godziny 11:00, to za nami w Radiu SK. Widzę właśnie, że Salma Hayek obchodzi dzisiaj 60. urodziny. I jak dorosnę, to chciałabym wyglądać tak jak ona. Niemożliwe raczej, ale można mieć marzenie. Po 11:00 w Radiu SK będą nowe hity, m.in. nowy singiel od Miley Cyrus i będzie bletka i mam nadzieję dobrze u was będzie też.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Duda, 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Wody Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
16: Ależ pogoda na zakończenie lata. Gorąco w Suwałkach, na niebie głównie słońce i to się nie zmieni przez cały dzień. Temperatura dzisiaj do 29 stopni, na razie jeszcze słaby wiatr, ale po południu nieco przybierze na sile. Dobrej środy, kochani.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać taka baza.
18: W grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
17: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. A wystartowała trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się rekordowe ponad 15 tysięcy drużyn. Wielki finał turnieju odbędzie się w listopadzie na stadionie w Gdańsku, a najlepsze drużyny w nagrody wyjadą na zgrupowanie szkoleniowe do FC Porto.
19: SK Suwałki News.
16: Agata Kropiewnicka. Windy i nowe pracownie powstaną w suwalskich szkołach. Inwestycje zaplanowano w zespole szkół numer 2, 4 i w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Mają ułatwić dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami. Wojewódzki przegląd orkiestr strażackich będzie w Sejnach, a dokładnie na Łąkach Biskupich. To już w niedzielę. Początek prezentacji o 12.30, a wcześniej o 12.00 zostanie otwarty nowy plac zabaw.
0: Minuta, a raczej nawet dwie po 11. Wiem, że w środę to może być znaczenie, bo coraz bliżej weekendu i ten nie daje o sobie zapomnieć. Ariana Grande, Linkin Park i nowość od Miley Cyrus. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Jak bumerang wrócił ten hit. 6 lat temu był popularny, ale wcale nie w Polsce, a teraz ze sprawą nowego Spidermana jest znów. Post Malone, Swae Lee, Sunflower w Radiu SK, 16 po 11. Pytałam was o to, co można robić jesienią, żeby ją jakoś bardziej polubić. I jest jedna osoba, która ma świetny plan, nazywa się Magda. Magda ma już w ogóle szeroko zakrojone plany.
1: Zrób sobie pyszną, rozgrzewającą herbatkę. Ja na przykład szydełkuję. Robię na szydełku. Ale wiecie co? Właśnie dostałam pierwsze zamówienie na pierwszą w tym roku choinkę ze sznurka. Także ja już nawet świątecznie, zimowo się nastawiam, a nie jesiennie. Pozdrawiam.
0: No u Magdy to już jest rok 2027, a w pewnych kręgach może już jej kalendarz zahacza o 2028.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Hitce.
1: Na patrzę się na nią, nie mogę nasłuchać też nie. Miley Cyrus, kto się wychowywał na Hanie Montanie, ten wie, kto się nie wychowywał, ten i tak ją podziwia, dlatego, że ona zaskakuje nieustająco. I robi to w taki sposób, po którym chce się tylko więcej i więcej. Chowa się na jakiś czas i potem wraca. Miley Cyrus wróciła. To teraz gramy singiel, który wydała chwilę temu. Bass Persuades, już teraz w Esce.

0: Prayer and Sing, Lady Wood w Radio SK. 23 minuty zostało jeszcze do godziny 12. Co ostatnio zrobiliście po raz pierwszy? A i się zaczęło teraz myślenie i kombinowanie. A są takie rzeczy, które chciałoby się zrobić pierwszy raz. I my od tego jesteśmy. A dokładnie oni, Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, od poniedziałku do piątku zapraszają w ramach popołudniowego spotkania z wami. I w związku z tym, że to są ich pierwsze razy wciąż w Radiu SK, to ruszyli z akcją pierwszy raz w Radiu SK, gdzie dają kasę na zrealizowanie waszych pierwszych razów. Jeżeli macie tylko ochotę, to zgłaszajcie się na sk.pl. Można na przykład pierwszy raz wyjść wcześniej z pracy, nie mówić o tym szefowi i zobaczyć, co się wydarzy. To może się wydarzyć dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: No fajnie byłoby, gdyby lato na zawsze zostało, ale chyba nie tym razem. Sylwia Grzyszczak-Mango przed 12, po 12. Michał Sobkowski, najlepsze hity gra, więc jesteśmy w tej środzie razem.
1: Esko.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Gorąca, słoneczna środa w Suwałkach. Korzystajmy z tej pogody, bo czwartek będzie zimny i deszczowy. Na termometrach w naszym mieście teraz 25 stopni, a temperatura dobije jeszcze do 28. Po południu wiatr nieco przybierze na sile.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
10: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
9: Duchowny ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Kierowcy z niepokojem patrzą w kierunku stacji paliw. Litr 95 kosztuje dziś blisko 8 zł. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, to sprawdzał Jakub Krzyżak.
11: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
11: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
13: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
14: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
11: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
9: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
15: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu.
9: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy, a za oślepianie pilotów grozi do 5 lat więzienia.
16: SK Suwałki News.
8: Agata Kropiewnicka. Chronione ptaki znaleziono na jednej z posesji w Suwałkach. Mężczyzna bez wymaganych dokumentów przetrzymywał w klatkach myszołowa oraz dwa olśniaki himalajskie. Policjanci ustalają teraz zakres jego odpowiedzialności. Nowy projekt edukacyjny rusza w gminie Suwałki. Uczniowie szkoły w Płocicznie Tartak będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć, m.in. sportowych, językowych i logopedycznych. Rekrutacja zacznie się jutro i potrwa do czwartku, 17 września.
17: Środowe popołudnie. Środa, 9 września i hity na czasie. Ed Sheeran obiecuje, będzie Joey End of Beginning między innymi. No i będzie też nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. I dużo więcej bardzo fajnych hitów. Zaczynamy od Wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, Michu Sopkowski. Witajcie, 12:02 na zegarach. Gramy!

0: Katy Perry, E.T. o istocie pozaziemskiej to pieśń. Nie wiem, czy każdy ma taką rzecz, przez którą czuje się właśnie jak kosmita. Ja mam kilka. Jedną z nich jest miłość do wszelkiego rodzaju map. Jak przechodzę obok jakiejś, to nie przechodzę. Nawet jak niczego konkretnego nie muszę znaleźć, nie śledzę, to sobie chociaż popatrzę. No i teraz proszę, do takich maposwirów jak ja szykuje się prawdziwa rewolucja przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która promuje korzystanie z nowego odwzorowania świata na mapie. To odwzorowanie będzie lepiej pokazywać rzeczywiste poprosy kontynentów, bo na tej mapie, która teraz pojawia się najczęściej, w odwzorowaniu Mercatora tak zwanym, Afryka jest wielkości Grenlandii, podczas gdy w rzeczywistości jej powierzchnia jest ponad 14 razy większa. I to właśnie państwa afrykańskie mocno tej zmiany chciały. No, bardzo ciężko jest kulę odwzorować na mapie bez zniekształceń. Ziemia byłaby płaska, to takich problemów by nie było. Męskie granie orkiestra, za chwilę wesce i nareszcie, a później Alan Walker.
1: Reklama.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
6: Eska.

0: coraz ciszej i aż w końcu cicho sza. Sanach na naszej antenie. Sanach, która zamknęła swoją trasę koncertową stadionową w sposób niebywały, z takimi współpracami, z takimi gośćmi. Ile dałbym zapomnieć, naprawdę? Niesamowite. Dużo pięknych wspomnień, no i oczywiście kolejny singiel od Sanach, który śmiało możemy powiedzieć jest hitem na naszej antenie. Maneskin za chwilę, a później bardzo ładne. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lickly Vesse.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

ale świetną energię ma ten numer, naprawdę. NJ Deli i Deli Supreme, Radio SK, tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina wypełniona hitami na czasie. Będzie Dawid Podsiadło zaraz po 13. No i dostajemy też informację, że pod Radomiem wykoleił się pociąg. Nasz

0: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frostę kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
13: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
14: Ależ to jest idealna pogoda na robienie czegoś na podwórku. W Suwałkach na termometrach 28 stopni, a na niebie tylko słońce. Po południu wiatr nieco przybierze na sile. W nocy może trochę popadać. Czwartek będzie właśnie deszczowy i zimny, więc korzystajmy z tej pogody.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb. A o szczegółach Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
17: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
16: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
15: Wpadł na gorącym uczynku pijany prokurator na motocyklu już z zarzutami. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe.
18: Zarzut dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
15: Dominikiem nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Mężczyzna stracił też immunitet. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Ich pierwszy występ jutro, wtedy zmierzą się z Portugalią.
19: SK Suwałki News.
20: Agata Grupiewnicka. Nielegalnie przetrzymywał na swojej posesji myszołowa i 2 olśniaki himalajskie.
21: Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
20: Mówi podkomisarz Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Około 50 migrantów próbowało w ciągu ostatnich kilku dni nielegalnie dostać się do Polski. Na widok polskich służb cudzoziemcy zawrócili na Białoruś, a ci, którzy przekroczyli granicę, zostali ujęci.
22: Ja chciałem przypomnieć o tym, że SK Live Remix mamy i w piątki, i w soboty, i 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej aplikacji Radio SK. Przypominam przy okazji grania Armina Van Burena Everlasting za kilka chwil. Teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Obiecany Armin Van Buren i Sasha Everlasting na naszej antenie. State of Trance od Armina Van Burena w piątkowe wieczory na antenie Radia SK. I przypomnę, w naszej aplikacji, którą zupełnie za free można pobrać, jest cały stream SK Live Remix i tam też State of Trance się pojawia. Dostałem dzisiaj od Madzi screen z kartką z kalendarza. Środa, 9 dzień września, Piotra, Sergiusza, Aldony i uwaga, Dzień Wiary w Siebie. Kurczę, no nic tylko obchodzić, no. W sumie to nie wiem, dlaczego dziś. Dlaczego tylko dziś? Świętujcie Dzień Wiary w Siebie, nie tylko dziś, moi drodzy. Codziennie najlepiej. I jest jeszcze cytat od Kiyohiro Miury, który miał powiedzieć: wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. No to ja teraz zrobię coś miłego dla wielu z was. Zalia, Tylko kochaj mnie. Zagram po krótkiej przerwie, a później będzie wesele Lady Gaga.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i księżniczka. Sylwia Grzeszczak, która, jak twierdzi, ma za sobą najważniejszy występ w swoim życiu. Dosłownie kilka dni temu u boku Skytecha i Padre Guilherme zaśpiewała, no właśnie zaśpiewała tak.

0: Jak sama mówi, dosłownie chwilę wcześniej napisała do Padre de Guilherme, czy mogłaby z nim zaśpiewać, i to się wydarzyło bardzo szybko. I ona apeluje na swoim Instagramie, żeby zawsze, jeśli tylko jest jakiś pomysł, to żeby próbować go realizować. Jakże pięknie się to wpisuje w ten nasz dzień wiary w siebie, prawda, moi drodzy? Szabuzi za moment, a później coś od Sana Questy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.

Fastboy i Music Sounds w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Nie kryję, że to jest mój ulubiony singiel od tej pani, Dua Lipa, Be The One. Tak, pozwólcie, że zaczniemy wesce.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: No, pogoda w Suwałkach naprawdę kapitalna, ponad 27 na plusie, błękitne niebo nad nami, no i słońce. Tak to wszystko będzie wyglądało do samego wieczoru. W nocy duże zmiany naciągają do nas opady deszczu, pokropi to mocno, a jutro zimno, bo tylko 17.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką.
18: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
18: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
17: To był Kuba Krzyżak. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest teraz wstrzymany. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany, odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca. 33-latek uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność. Sprawca usłyszał zarzuty, został już tymczasowo aresztowany. Ceny węgla w górę w kilka tygodni podskoczyły już o 25%, a to fatalna informacja przed sezonem grzewczym. Co gorsza, węgla może zimą zabraknąć.
20: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
17: Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny. W sezonie grzewczym węgla potrzebują ponad 3 miliony gospodarstw.
0: SK Suwałki News.
16: Paweł Jakubowski. Drogowcy zamykają tymczasowo obwodnicę Sztabina i Suchowoli. Prowadzony jest pomiar widoczności. To po to, aby poprawić oznaczenie na jezdni. Do godziny 11 była zamknięta obwodnica Sztabina. Teraz trwają pomiary na obwodnicy Suchowoli. Po południu trasa zostanie otwarta. Dobra, będzie przebudowa drogi powiatowej Kaletnik Adamowicna Orlinek. Inwestycja ma kosztować ponad 260 tysięcy złotych, a prace zakończą się w listopadzie. Suwalczanin Eryk Mocalewski ponownie z medalem na międzynarodowych zawodach parkour w Gdańsku. Eryk zdobył srebro, pokonując kilkudziesięciu innych zawodników.
21: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kuba i Kuba i ich nowy singiel Chłopaki. Od chłopaków na pewno w tej godzinie. Będzie też ATB i Ecstasy. Ja także, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Na początek Dua Lipa, Be The One. 14:15 na zegarach w Esce grają Michu Sobkowski. Witajcie!

0: H i R&B to Ring My Bill, Ring My, poczekajcie. Nie, nie, to się musi wydarzyć jeszcze raz. Stop, poczekajcie. H, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru, jak wczoraj słuchałem Sonity i Kroszczyla, to dowiedziałem się, że jeden z nich, już nie pamiętam który, śpi w nocy w piżamie. I to są dobre wieści, bo zdecydowanie wolałem dowiedzieć się, że śpi w piżamie, niż ze szczegółami, że śpi bez piżamy na przykład. Poznajemy się z chłopakami, zaprzyjaźniamy się z nimi bardzo dobrze. O wiele łatwiej się z nimi zaprzyjaźnić, bo mają kasę. Kasę na wasz pierwszy raz. SK po raz pierwszy. Wczoraj Justyna wymarzyła sobie, żeby polecieć samolotem akrobacyjnym. Warte to wszystko 1800 zł. I chłopaki co? Chłopaki zapłacili. Chłopaki postanowili spełnić to marzenie i dzisiaj zrobią to po raz kolejny. SK po raz pierwszy. Ze szczegółami i zgłoszeniami na sk.pl, no i oczywiście w naszej eskowej apce. A są i tajko rozciele w SC po godzinie 15. Za chwilę Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret West.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
1: Esko.

Kuba i Kuba mają nowy numer. Chłopaki, którzy w tym roku zdobyli podczas Top of the Dop Sopot Festiwal Bursztynowego Słowika, a od Sointy i Korościera dostali pluszowe kury. Te właśnie chłopaki mają nowy numer zatytułowany Chłopaki, Kuba i Kuba.

0: Dobre tempo od Pitbulla i Chrisa Browna, to International Love na antenie Radia SK. Ach, nie ma to jak rodzina. Pod krakowskim Czernichowie tata tak się wkurzył na swoich synów, że dał znać na policję, że ci mają marihuanę. Co zrobili synowie? Donieśli policjantom, że tata ma nielegalną broń i mnóstwo amunicji. No i teraz jednemu z synów grożą 3 lata, a tacie 8 lat za kratkami. I kto wygrał? Kto wygrał? A raczej kto przegrał bardziej? Z rodziną to jednak najlepiej na zdjęciu, co? I wcale w tym przypadku nie chodzi o zdjęcie kajdanek. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Za chwilę później wesce Victor de Dua.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Sienna Spira, Great Expectation w Radiu SK przed godziną 15. Już są i korościel i są, ale ja się boję trochę ich wziąć na antenę, bo przed chwilą mówiliśmy o nielegalnych rzeczach.
1: A jakich? A masz trochę?
0: Trochę? Do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
12: No, błękit nieba na pewno możemy dzisiaj w Suwałkach podziwiać, no i delektować się tym świecącym słońcem. Ciepło, iście takie letnie wartości. No, łapmy to, bo w nocy, a nawet wieczorem ma trochę popadać. Jutro będzie już zimno, pojutrze też zimno i popada nam równo.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
14: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
14: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
13: No wiadomo, że na feralnym przejeździe nie ma szlabanu. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony targów.
16: W tym momencie trwają czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
13: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo uczestników targów. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął zaledwie 95 cm. Tak jest na bulwarach. Poprzedni rekord zanotowano w zeszłym roku i wynosił 98 cm.
17: SK Suwałki News.
18: Agata Kropiewnicka. Za szybko w Krasnopolu 45-latek jechał 123 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Dostał 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Pociągi między Polską a Litwą wróciły na tory. Ruch wstrzymano po wypadku z udziałem ciężarówki. Uszkodzonych zostało około 140 metrów toru, a naprawa wymagała wymiany ponad 220 podkładów. Na tym odcinku obowiązuje teraz ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę.
19: Sońca i Koroście.
20: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
21: Już 2:15. Witamy serdecznie, kochani. To jest przepiękny, słoneczny dzień. Mamy nadzieję, że u was też jest wszystko dobrze. Chociaż ja miałem już dzisiaj za sobą jedno mini rozczarowanie.
22: Co się stało?
21: Bo kiedyś sobie obiecaliśmy...
22: Zobaczyłeś się w lustrze? Ale mam formę!
21: Nie, po prostu spojrzałem w lustro i zobaczyłem tam ciebie, wiesz, Cinek?
23: To niemożliwe.
21: No niemożliwe.
23: Niemożliwe.
21: No nic, zresztą później.
22: Ale cienka riposta.
21: Słuchaj, bo obiecaliśmy sobie kiedyś z żoną, że nie będziemy do naszych dzieci mówić w taki sam sposób, w jaki nasi rodzice mówili do nas, nie?
22: I co powiedziałeś do córki Michale?
21: Nie. I... Słuchaj, wchodzę do domu i pierwsze, co słyszę, jak moja żona krzyczy do dzieci, ale mnie nie interesuje, kto zaczął.
22: A to nauczyciele tak mówili.
21: No właśnie, moja żona też tak mówi.
22: Dobra, my już zaczęliśmy, kochani. To jest SK, czyli Santa Koroście w Radiu SK. Zaczynamy.

0: New Religion i Bebe Rexa w Radiu SK. To jest SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jak zwykle przegląda kalendarz, bo Sońta jak nie ma coś do powiedzenia, to mówi, a znajdę coś w kalendarzu.
1: Dobrze, no i powiem w takim razie. Mamy dzisiaj 9 września, środa.
0: No i co jeszcze? Jaki dzień obchodzimy?
1: Nie, w tak zwanym nietypowym kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Dzień Urody? Tak. Wszystkiego najlepszego ci, Dek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uważam, że serio jesteś atrakcyjną osobą, wiesz?
1: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę.
1: Czas na okulistę w takim razie. Kochani, no to w takim razie dzisiaj te głosówki eskowe na naszym messengerze eskowym nagrywają osoby tylko piękne.
0: Tylko atrakcyjne.
1: I chcemy...
0: Ale nie, przepraszam cię, nie. Czy chcesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki, to nie może nagrać głosówki? Bo no. Nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja.
1: Czekajcie,
0: i nie wiem, czy nie,
1: to
0: nie wiem, czy nie ma tak paragrafu na to.
1: Tak, chcę tak powiedzieć.
0: Aha.
1: I nagrywają osoby ładne i my będziemy to oceniać, czy rzeczywiście są atrakcyjne, czy to
0: tak,
1: słychać.
0: To się da stwierdzić po głosie. A powiedz coś.
1: Cześć.
0: Piękny, no piękny młody człowiek. Nagrywajcie piękni. Ale wiesz, to jest kwestia samooceny. Jak ktoś jest brzydki, uważa, że jest piękny, też niech nagra, nie?
1: Znaczy, ale my to usłyszymy akurat.
0: My to akurat usłyszymy, także nas nie oszukasz.
1: Proszę nie przekiwać.

0: I Like It to Narcotic Trust w Radiu SK. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Do wygrania z tej okazji są eskowe klapki Kubota oraz skarpetki. No i pytamy was, wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Dokładnie tak robią.
0: Pytamy was, czy jesteście ładni, a właściwie macie zadzwonić, udowodnić samym głosem, że jesteście ładni. Jest pierwszy telefon, halo?
2: Ja uważam, że nie tylko jestem piękną osobą, ale moja dusza i charakter są przepiękne. Nie to, żebym była narcyzem, bo przecież trzeba znać swoją wartość i trzeba się tej wartości trzymać. Pozdrowionka.
1: Pani powiedziała, że jej dusza jest piękna, tak? Dusza.
0: Dusza, tak. Dusza.
1: Tam nie ma żadnych literówek.
0: No, chciałbyś, ale nie ma.
3: W ogóle nie ma literówek.
0: Ale możesz się pomylić, ja się ciągle mylę w radiu.
3: Człowiek chciałby jakieś literówki, a tu nic. Radio
4: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: I po reklamie.

0: Oskar Cymbs bez końca w Radiu SK. Stoń tak rościel, czyli SK w Radiu SK. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No i głosówki płyną na eskowego Messengera. Dzisiaj nagrywają się z tej okazji tylko osoby, które są ładne. I głosówki się pojawiają, ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, jak rozumiesz. Posłuchajmy może kolejnej osoby.
1: Ja pracuję w call center i potwierdzam, że po głosie można stwierdzić, czy ktoś jest pięknym człowiekiem, czy nie. I ja chciałabym pozdrowić wszystkich pięknych klientów, których dzisiaj obsłużyłam.
2: Mam bardzo ciekawy dobór słów rzeczywiście. Ale wiesz co, to ma znaczenie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że jedna z sieci restauracji zatrudnia osoby niespecjalnie atrakcyjne, ale też nie zupełnie brzydkie, tylko takie o neutralnej zupełnie urodzie. Bo jak ktoś jest atrakcyjny, to klient zamiast przychodzić i koncentrować się na zamówieniu, na jedzeniu, to on zaczyna flirtować z tą osobą. Tak. A jak ta osoba nie jest przesadnie piękna, no to on wtedy koncentruje się na jedzeniu i tak...
0: Rozumiem, o co chodzi. Rozumiesz, to jest tak, jakbym mnie obsługiwała ładna osoba, to bym wziął sałatkę. Aha. A jakbyś obsługiwał mnie ty, to bym wziął powiększony.
2: I to dwa razy.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Take Me Back w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj jest wrzesień, 9, czy to są imieniny miesiąca? Wiedziałeś o tym, Cinek?
1: Tak, 9, wiem.
0: Tak,
1: wszystkiego najlepszego miesiącu.
0: A poza tym dzisiaj jest dzień urody i mamy taką prośbę, żeby dzisiaj na eskowym messengerze głosówki nagrywali wyłącznie ludzie piękni i zdaje się, oni rozumieją to polecenie.
2: Serdecznie pozdrawiam, piękni ludzie. Ja i moje drugie ja.
3: Hello, how are you today?
0: Wow.
1: To jest takie piękne zestawienie, jak kobieta brzmi wieczorem ekranu, nie? Gratulujemy ci, moja droga. Wygrywasz eskowe klapki i skarpetki. To są eskowe klapki, to jest jeden, drugi na drugą nóżkę. Mogę ci pokazać, jak brzmiał, bo brzmiał jak trzecia randka.
0: No. One są właściwie nieużywane. A na pewno nie do tego.
1: Ale zaraz je poużywam trochę.
4: Radio SK. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: przerwy to coś. Ależ to jest dobry numer. White, to coś w Radiu SK. Za 5 minut będzie 16, wiesz, jak?
1: Tak, także zbliża się godzina wychodzenia w pracy. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już jest trochę narzucanie się szefowi, także zapraszamy do wyjścia, a za chwilę SK zaprasza na newsy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: No fajna ta pogoda w Suwałkach, mniej fajne to, że szybko ma się skończyć. No dzisiaj to jeszcze cieplutko, dużo słońce, tak będzie do końca dnia, może gdzieś tam na finisz opady deszczu mogą się przydarzyć, ale ma popadać w nocy, no i to nam ochłodzi aurę jutro. Co prawda słońce, ale tylko 17.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, a pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie Weronicy Wawrzczyk.
9: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
10: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie.
8: Na miejscu pracują teraz służby, a ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nikomu nic się nie stało, ale wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe na razie bez zmian. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Eksperci ostrzegają jednak przed podwyżkami, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
11: Przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
8: A to przez obawy o ponowny wzrost inflacji oraz drożejące paliwa i energię.
12: SK Suwałki News.
13: Agata Kropiwnicka. Będzie przebudowa drogi powiatowej Kaletnik-Adamowizna-Orlinek-Gremsdel. Podpisano umowę na pierwszy ponadkilometrowy odcinek trasy. Inwestycja będzie kosztować ponad 1 260 000 zł, a prace mają zakończyć się w listopadzie. Maratony kresowe wracają do Augustowa. W sobotę zawodnicy wystartują ze Studzienicznej. Do wyboru będą trzy dystanse, od 8,5 do 36 km. Trasy poprowadzą przez Puszczę Augustowską, okolice jezior i kanału Augustowskiego.
12: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
14: Radio SK po raz pierwszy to zabawa, w której my finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Aha. I jeżeli wydaje wam się, że to o to chodzi, to macie rację, wydaje wam się. To każdy inny pomysł natomiast jest dobry. Zgłaszacie się na sk.pl, a już niedługo finał i kolejny przelew dla
15: Tak,
14: was
15: już
14: nas.
15: Na przykład dzisiaj usunęliśmy jednej pani ósemkę. Czy nie my własnoręcznie, tylko sfinansowaliśmy tę ósemkę. Są jakieś inne atrakcje, także jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, co się cieszysz?
14: Są inne zęby. Są jest 32, robimy wszystkie.
15: sk.pl, tam się zgłaszajcie, kochani.

0: ostatni dzień lata w Radiu SK. Do ostatniego dnia lata to zostało jeszcze 11 dni, także nie siejemy paniki, ale umówmy się, Cinek, że jak będzie ostatni dzień lata, to zaczniemy siać panikę. Jeszcze ustalimy, co to znaczy, ale będziemy po prostu siać panikę. Co ty na to?
1: Tak, zanim ostatni dzień lata, to SK po raz pierwszy finansujemy wasze pierwsze razy. Napisał do nas na SK.pl Bartek, który chce swojemu dziadkowi ufundować. Dziadek ma 84 na liczniku przebiegu i chce mu ufundować przejażdżkę na torze driftowym.
0: To wiesz, znaczy... to nie znam Bartka, ale podejrzewam, że dziadek musi mieć jakiś spadek do przekazania, że Bartek chce dziadkowi zrobić przyjemność.
1: Nie wierzysz to, że szczerze chce sobie polatać bokiem, a
0: wnuczek... dziadek może chcieć polatać bokiem, ale dlaczego Bartek ma mu to fundować, rozumiesz?
1: No tak, coś tam jest za tym, nie?
0: No może tak. Nie no, wiesz co, jak facet może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgłoszenia chciałem powiedzieć zgłoszenia zgłaszajcie, ale nie jestem idiotą. Zgłoszenia wysyłajcie na SK.pl.
1: Tam je zgłaszajcie. Lepiej, te nie? Zgłoszenia. Zapraszamy, SK.pl.

0: Przepiękna jest ta piosenka Andrea Bocelli i David Guetta. Znaczy, moim zdaniem przepiękna piosenka i przed chwilą mówiłem ci tylko, słuchaj, Cinek, to jest przepiękna piosenka. A on mówi, a moja żona jej nie lubi.
1: I teraz, właśnie, no tak.
0: No właśnie, dlaczego twoja żona jej nie lubi?
1: Moja żona chyba nie lubi za bardzo Andrei Bocellego akurat w tej piosence, bo moja żona nie lubi przystojnych, mądrych mężczyzn, którzy mają talent.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: I po reklamie.

0: con un beso.
1: Duel El Corazon to Enrique Iglesias w Radiu SK.
2: Czekaj, niech pośpiewa do końca, czekaj, czekaj.
1: Wspomniałem, że jesteś zakochany.
2: Sofrimiento jest najlepsze dla mnie.
1: Najlepszy. Już mogę?
2: Tak, proszę.
1: SK po raz pierwszy. Na SK.pl zaczyna się zabawa, w której my opłacamy wasze pierwsze razy z Radiem SK, a kolejny etap jest tutaj na antenie i w tej sprawie rozmawiamy teraz z Julką. Cześć, Julia.
3: Cześć, chłopaki.
2: Witamy cię serdecznie, Julia. Czego nigdy w życiu nie robiłaś, a koniecznie chciałabyś zrobić?
3: Sporo tych rzeczy jest, ale...
2: Wymień chociaż 30.
3: Pierwsza na pewno jest taka, że bardzo się cieszę, że mogę was poznać tak antenowo.
2: My też się cieszymy, że możemy ciebie poznać.
3: A druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to chodziło mi, żeby zrobić takie fajne zdjęcia tylko dla mojego męża.
1: Słucham?
3: Które...
1: A co to takie, za zdjęcia?
3: Które bym mogła...
1: Paszportowe dla męża?
3: Tak, takie paszportowe, takie trochę większe może, no.
2: A chciałabyś po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, intymną sesję zdjęciową, którą oglądałby wyłącznie twój mąż i ty.
3: Tak jest.
2: Okej.
3: Okay, i no do tego jest mi potrzebna własna drukarka fotograficzna, żeby nikt inny tego nie widział.
2: A, czyli jaki jest twój pierwszy raz? To znaczy, co ty chcesz od nas tak konkretnie?
3: Mój pierwszy raz to będzie taka sesja.
2: Czyli my mamy opłacić tę sesję czy drukarkę?
3: Drukarkę.
2: My mamy drukarkę.
3: Drugą część już.
2: Aha, tak. Czyli czekaj, Julia, czyli ty sesję zrobisz sobie sama, a na drukarce, którą dostaniesz od nas, sobie te zdjęcia wydrukujesz. O to chodzi, tak?
3: Tak.
1: I tam
3: tak,
1: mi chodzi dokładnie o to, żeby ta drukarka nie była sieciowa.
3: Dokładnie, żeby nikt inny się nie podpiął pod to.
2: Okej, bo my myśleliśmy, wiesz co, bo my już powoli zaczęliśmy załatwiać fotografa, bo my myśleliśmy, że mamy ci załatwić fotografa, który będzie te zdjęcia robił.
3: Też by było fajnie. A. Też nigdy nie miało.
1: Aha. No dobra, słuchaj, to ile tak to mniej więcej circa about będzie kosztowało?
3: Drukara 999.
2: A tego fotografa to możemy dorzucić? Możemy dorzucić, myślisz? My nie konsultowaliśmy tego z naszym szefem. Ale dobra, niech będzie nasza strata, no.
1: Dobra, wymyślimy coś.
2: Do tego fotografa
1: to 999
2: też.
1: Już masz na pewno, gratulacje.
2: A tak, może coś dorzucimy, a może nie, pewnie tak, okej? Okay? Uhu, brawa.
3: Dobra, byłoby bombastycznie.
1: A jak ma na imię stary? Znaczy małżonek?
2: Mąż!
1: Kuba!
3: Stary, 20 lat jesteśmy razem.
2: A myślałem, że 20 lat ma.
1: No to Jakubie, gratulacje. Jakub. Tak ogólnie. To nagroda dla ciebie, bracie.
2: Trzymajcie się, wszystkiego tak dobrego. Pozdrawiamy, trzymaj się, Julka.
3: Dziękuję, chłopaki, bardzo.
2: Pa!
3: Pa!

0: Waka Waka i Shakira w Radio SK. Pamiętasz, na którym mundialu ona śpiewała to?
1: Oj, mogę sobie nie przypomnieć. Poczekaj,
0: przypomnij sobie.
1: 2010.
0: 2010. Kto wygrał wtedy mundial?
1: Francja?
0: Hiszpania.
1: Przegrał. Albo Francja, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, Niemcy!
0: Nie, tak serio, to już teraz nie wiadomo, kto wygrał wtedy. Hiszpania wygrała, kochani.
1: Albo Francja.
0: Hiszpania wygrała.
1: Dobra, komu jedne? Waka Waka.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK, to są hity na czasie, a konkretnie Mango, czyli Sylwia Grzeszczak w Radio SK.
1: Za chwilę będą newsy, także proszę pozostać przy radioodbiornikach.
2: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.

0: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
12: No i jakie macie plany, jak tam ogarniecie się już ze wszelką robotą w środowe popołudnie? No to można pokorzystać. Piękna pogoda w Sobałkach, słońce i ponad 26 na skali. No i takie wartości utrzymają się prawie do samego zachodu, ależ przyjemnie. No korzystajmy, bo jutro będzie zimno.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Pasażerowie zabrani, a na miejscu wciąż są służby. To po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawszczyk.
14: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach, niż mogli się spodziewać.
15: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
14: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj, na miejscu tragedii, śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
13: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł za litr. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
13: A teraz za 95 trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się już do 9. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju, przed nami Małopolska. Tour. Będą rajdy rowerowe oraz zawody MTB.
17: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
13: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegóły na małopolskatur.pl.
18: SK Suwałki News.
19: Agata Kropiewnicka. Oddział neurochirurgiczny w szpitalu wojskowym w Ełku został zawieszony do końca roku. Powodem jest to, że lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
20: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii. W związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
19: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO.
4: Sońta i Goroszczel, czyli SK w Radiu SK.
21: All right, witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 17 w środę, czyli środę mamy już za sobą. To jest podobno najgorszy dzień, bo miniony weekend już dawno za nami, a ten nadchodzący jeszcze trochę.
22: Nie, niekoniecznie mówi się, że środa mała sobota, czyli to już jest...
21: Nie mówi się tak. Piątek się mówi, że mała sobota, czwartek się mała niedziela, środa, wtorek się mówi, że mały poniedziałek. Tu Marcin Sońta.
22: I Michał Koroście, ten mały.

0: Paparazzi Lady Gaga w Radiu SK, Santa Karosiel, czyli SK w Radiu SK i przeglądamy sobie internet, znalazłem bardzo ciekawą informację. Facet zgłosił się, słuchaj, do lekarza, nie wiem w jakim kraju, bo jestem milenialcem i czytam tylko nagłówki.
1: No wiadomo.
0: Do lekarza się zgłosił z węgorzem w jelicie grubym.
1: Jak to węgorzem w jelicie grubym?
0: No węgorzem, rybą taką, wiesz, taką.
1: Ale ona była żywa?
0: A tego nie wiem.
1: Mhm.
0: Albo nie pogryzł?
1: Bo może, wiesz, bo w żołądku są też wody. To mogło być naturalne środowisko węgorza i węgorz mógł być rozgoryczony. Nie, bo wiesz co?
0: Nie. Czy w jelicie grubym są słodkie wody, czy słone?
1: Tego nie wiem.
0: A węgorz jest chyba słodkowodny.
1: Nie chcę tego roztrząsać, ale wiesz co mnie oburza tak zupełnie serio? Że zastanawiamy się i rozwodzimy się nad cierpieniem mężczyzny, ale nikt nie pomyśli o węgorzu. Zobacz, jak on musiał się tam czuć. On zostawił w oceanie żonę, dzieci i buja się facetowi w jelitach. Ale o nim nikt nie pomyśli.
0: Ale może się wpasował, może jest mu wygodnie, może sobie leży.
1: Właśnie, może miał dość już żony i dzieci.
0: Wszystko w jelicie grubym.
1: Jestem w jelicie grubym.
0: Nie róbcie tego w domu.
1: Nie ruszajcie mnie.
0: Lepiej mieć

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Zawsze jak leci Post Malone, to odcinek ma ten sam żart i to jest tak powtarzalne, że ja już nawet pamiętam ten żart. Ja mogę go powiedzieć i dwoje jeszcze, jak dobrze opowiedziałem twój żart, bo ja kradnę go teraz, kradnę twój żart, rozumiesz?
1: Jedziesz, no.
0: Post Malone wygląda tak, jakby żaden post go nigdy nie dotyczył.
1: Dobrze? No tak, albo czasem mówię, że to jest wielki post.
0: Aha, no.
1: No, to też, bo on jest też duży chyba. Nie, chociaż był duży, teraz już jest mniejszy.
0: Schudł.
1: Teraz taki zarost ma, to jest w takim razie zarośnięty post.
0: To jest taki pościg, można powiedzieć.
1: Marcin Dorociński robi niesamowitą karierę w Hollywood, nie wiem, czy słyszałeś. Zagrał w takim filmie z międzynarodową obsadą, tam gra między innymi Ryan Reynolds, czyli Deadpool. Aha. Ten film jest na Apple TV+. Jest numerem jeden w tym momencie na tej platformie w kilkudziesięciu krajach, nie pamiętam ilu. Mhm. Nosi tytuł Katastrofa w duecie.
0: To w ogóle byłby dobra nazwa programu dla naszej audycji, nie? Katastrofa w duecie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Elmit Mosol, Alvaro Soler w Radiu SK. Cały czas czekamy na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze. Tam możecie się z nami porozumieć. Te najlepsze nagradzamy oczywiście eskowymi klapkami Kubota, a także skarpetkami do tego, no bo klapki to skarpetki, tak?
1: No tak, tak, tak. Jesteśmy Polakami w końcu. Słuchamy.
2: Cześć. Przez chwilę myślałem, że mam udar, gdy was usłyszałem. Co ekipa robi w Radiu SK?
1: Proszę pana, ekipa w Radiu SK prowadzi program popołudniowy. Nazywa się SK Sońta i Korościel. Nadawany jest od 15 do 18. No bardziej precyzyjnie panu nie mogę już odpowiedzieć. Chciałbyś coś dodać?
0: Mimo wszystko pojechałem do lekarza sprawdzić, co z tym udarem.

0: Sean Paul i Get Busy w Radiu SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, my mamy przeróżne zainteresowania z cinkiem, rozpoczynające się od kulinariów, przez sport, politykę, ale głównym naszym zainteresowaniem są mapy świata.
1: Tak, mapy świata i globusy konkretnie. No więc okazuje się, że mapa świata, którą widzicie w atlasie, na globusie albo na plakacie, nie reprezentuje świata, jakim on jest.
0: Nie odzwierciedla wielkości kontynentu i tak dalej.
1: Tak, ONZ przyjmuje jakąś nową ustawę, tak zwane equal map, czyli taka sama mapa. Okazuje się, że na tej mapie szczególnie Afryka jest dużo większa niż wygląda.
0: Tak, bo teraz jest tak, że nie uwierzycie, ale Afryka od wschodu i do zachodu jest dłuższa niż Rosja, a na mapie świata w ogóle tego nie widać. Ale mnie interesuje inna rzecz. Jak będzie wyglądała na tej nowej mapie świata Polska? Czy my na przykład będziemy sąsiadowali z Chinami? Bo to mi się marzy.
1: Chyba nie. Musielibyśmy się o to mocno postarać.
0: Może się nie starajmy, bo to niesie ze sobą pewne ryzyko, że tak powiem.
1: Ewentualnie. Także niech Polska zostanie Polską.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla Was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sotkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK. Fly High to Tobi i Romeo. Na chwilę przed godziną 18, jak ktoś w pracy, to naprawdę wstyd.
1: Ty już powinien wyjść, nie? No, chyba, że ktoś ma drugą zmianę, to wstyd, jeżeli nie jest w pracy.
0: To prawda.
1: No nic, za chwilę newsy, później Michał Hańczak, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOZ Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

0: Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: No to jest naprawdę bardzo cieplutkie popołudnie w Suwałkach i nie ma co, trzeba korzystać. I to chyba taki ostatni dzień w tym miesiącu, no bo na razie lepszych perspektyw nie widać. Słońce, błękitne niebo, bierzmy ile się da, w nocy ma już padać, a jutro chłodniej, pojutrze też, no i ten tydzień taki sobie będziemy narodzić.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
12: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
11: Ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
13: SK Sport News.
11: Właśnie ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków jutro w Sofii. Biało-czerwoni powalczą z drużyną z Portugalii. Z Orlika na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
14: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn.
11: One powalczą o puchar, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, a wielki finał 13 listopada.
13: SK Suwałki News.
15: Agata Kropiewnicka. Windy i nowe pracownie powstaną w suwalskich szkołach. Inwestycje zaplanowano w zespole szkół numer 2, 4 i w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Mają ułatwić dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami. Wojewódzki przegląd orkiestr strażackich będzie w Sejnach, a dokładnie na Łąkach Biskupich. To już w niedzielę. Początek prezentacji o 12.30, a wcześniej o 12.00 zostanie otwarty nowy plac zabaw.

Niektórzy mówią, że środa to mały piątek, inni, że środa to już za pół metkiem tygodnia i że jak środa minie, to tydzień zginie, a jeszcze inni mówią, że środa to dzień. No i w sumie to dla wszystkich jest imprezka. 2 minuty po 18, Hanczak, zapraszam. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

Jeżeli słyszysz House Mafia i Hit Wait So Long rozpoczyna ten wieczór, no to to musi być naprawdę dobry wieczór. 12 minut po 18, wiem, jeszcze wino, nie spieszmy się z tymi wieczorami, no ale gdyby tak na zegarek spojrzeć, no to można już mówić też dobry wieczór przecież. Mam nadzieję, że dobry. Jak zostaniecie z Eską, to postaram się, żeby był jak najlepszy. Ale też mam nadzieję, że u was wydarzyło się dzisiaj coś, o czym chętnie mi opowiecie. Rozpoczynam akcję Chwalisz czy się żalisz? Już teraz można do mnie albo zadzwonić, albo najlepiej nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, w której pochwalicie się tym, co dzisiaj dobrego się u was wydarzyło. Może jakiś sukces, który warto oblać i poświętować na antenie? No można się też oczywiście na coś pożalić, żeby po prostu było lżej i wtedy spróbuję pocieszyć. No to chwalisz czy się żalisz? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK na tymczasem w Stanach się pochwaliła kolejnym swoim singlem. Cicho Sza to jest jego tytuł i to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK.

0: Łatwo Gęki Majko na antenie Radia SK. 21 minut po godzinie 18. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli później ci opowiem, ale nie będę czekał na później. Ja już teraz otwieram listę waszych sukcesów, bo jak się okazuje, jednak się dzisiaj chwalicie, co mnie bardzo cieszy. Akcja Chwalisz czy się żalisz? Na dobry początek głosówka od naszej słuchaczki Marty.
1: No to ja się chwalę. Nie jestem już w trójce klasowej u syna w przedszkolu. Ha, ha, ha.
0: Udało się! No to specjalnie dla ciebie, Marta. Muszę ci to zagrać, absolutnie, bo to jest piosenka o tobie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce i to jest zapowiedź tego, co w piątkowy wieczór i w piątkową noc będzie się działo na naszej antenie, bo wtedy SK Live Remix i m.in. Armin van Buuren i jego kultowe Estate of Trance. Bardzo dobra rozbiegówka, to jest imprezowa. A jak komuś mało, to zawsze w naszej apce można znaleźć stream SK Live Remix i codziennie tak naprawdę czuć ten klubowy klimat. Na razie środa, nie piątek, chociaż niektórzy mówią, że to mały piątek. Ja mam akcję tutaj w imprezce pod tytułem Chwalisz czy się żalisz i was do niej zapraszam. Można się czymś pochwalić albo na coś pożalić, krótko mówiąc, w głosówce na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Bartłomiej. No panie Bartłomieju, zapraszam. Chwalisz czy się żalisz? Sukces czy porażka?
1: No drogi panie Hanczaku, dzisiaj jest duży sukces, bo udało się zainstalować drzwi w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy od 2 miesięcy. Nauczyliśmy się korzystać nawet z ubikacji bez nich. Także nie wiem, teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do normalności, ale to sukces.
0: Słuchaj, no w razie czego zawsze jest z każdej sytuacji jakieś wyjście, zwłaszcza jeżeli mówimy o drzwiach. I zawsze gdyby wam zabrakło tej otwartości, to możecie wziąć przykład ze szkół albo jakichś na przykład centrów handlowych czy innych firm i zrobić drzwi otwarte. Sąsiedzi na pewno chętnie wpadną.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: To już numer jeden rap 20. Zobaczymy, jak będzie w gorącej. MJ Deli, Deli Supreme na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl oczywiście. Chwila do 19. Było dużo sukcesów, dużo chwalenia się, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, Polakami, gdybyśmy nie ponarzekali, więc czas na akcję. Chwalisz czy się żalisz w wersji negatywnej od Magdaleny.
1: Dziś żalę się, że żadna kawa ze wszystkich 5 wypitych nie postawiła mnie na nogi.
0: No to muszę coś z tym zrobić. No przede wszystkim zagram jakoś tak energetycznie. Po godzinie 19 będzie Black Eyed Peas, na przykład I Got a Feeling, albo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ale też można się pobudzić, grając ze mną w szczerość czy odwagę. Czas wrócić do tej zabawy. Niektórzy pamiętają ją z jakichś obozów albo zielonych szkół, a my ją mamy w Radiu SK. Więc jeżeli ktoś jest albo bardzo szczery, albo odważny i uśmiechnięty, to zapraszam. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK można też pod 664-402-302. Do wygrania, jak ktoś podoła, nasza koszulka eskowa i jeszcze magazyn wrześniowy SK Story z Oskarem Cymsem. Drink some margaritas, watch me.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem

0: ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Ponad 100 lat historii Kresowiaków na nowej wystawie w Augustowie. Od piątku w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej zobaczymy mundury, wojskowe wyposażenie, fotografie i dokumenty związane z pierwszym pułkiem ułanów krechowieckich. Wstęp na otwarcie jest bezpłatny. Wojewódzki przegląd orkiestr strażackich na Łąkach Biskupich w Sejnach już w niedzielę. Początek prezentacji o 12.30, a wcześniej o 12.00 zostanie otwarty nowy plac zabaw. A w Cinema Lumière postapokaliptyczny gwiazd do zbiór psa.
10: Muzyką się żyje.
11: Oskar Cyms i jego hit Bez końca. Już za kilka minut w Radiu SK, za jakieś półtorej godziny na żywo w Zielonej Górze. Artysta jest jedną z gwiazd Winobrania, czyli imprezy, która trwa przez cały tydzień i ma swoje muzyczne wątki. Codziennie wieczorem na scenach w centrum miasta grają jakieś gwiazdy, no i dzisiaj właśnie występ Oskara Cymsa, a wcześniej Kuby i Kuby. W kolejnych dniach w Zielonej Górze wystąpią m.in. Grupson, Alien i Mighty z Patrycja Markowska czy Ewa Farna. A my zapraszamy na jedne z ostatnich tego lata koncertów z cyklu SK Music Tour. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto, czyli Wałbrzych, świętuje 600 urodziny, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Max z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu w piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę zagrają m.in. Golce. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
12: Impreska.
13: Impreska.
12: Impreska.
11: Zalia będzie w Wałbrzychu, ale na razie to będzie dla wszystkich na antenie Radia SK. Tylko kochaj mnie, prosto ze szczytu gorącej dwudziestki wam zagram, a za chwilę gramy w szczerość czy odwagę. Jestem bardzo ciekawy, na kogo dzisiaj trafi i jakie zadanie lub pytanie się okaże. Michał Hanczak, witajcie.
14: Gdy o

0: Black Eyed Peas, Agara Feeling na dobry środowy wieczór, zawsze spoko, prawda? 14 minut po 19, Hanczak z tej strony, to imprezka. Paweł zapytał, czy można mi zadać pytanie, szczerość czy odwaga. Oczywiście, że można w tej zabawie również odwrócić sytuację, ale wtedy zrzekacie się nagród. Julia, za chwilę to ciebie zapytam, czy wybierasz szczerość czy odwagę, czy jednak chcesz to ty być tą rozgrywającą?
1: Dobrze, dobrze.
0: No to wybieraj, szczerość czy odwaga, czyli pytanie czy wyzwanie?
1: Niech będzie wyzwanie.
0: Okej, wybór padł. Już nie ma odwrotu, więc będzie dla ciebie zadanie. Julia, wiem, że jesteś teraz na zajęciach takich gimnastycznych. Co to za zajęcia są?
1: No jest to aerial hop, czyli tak zwane kółko cyrkowe.
0: Kółko. No to wspaniale. Podejrzewam, że nie jesteś tam sama. Więc
1: nie,
0: chciałbym,
1: nie,
0: żebyś stworzyła teraz kółko z dziewczynami, chłopakami z tych zajęć i żebyście wspólnie do telefonu wszystkim słuchaczom, którzy mają dzisiaj urodziny, odśpiewali 100 lat.
1: Ej, dziewczyny, czy możecie zaśpiewać 100 lat w Radiu SK?
0: Tylko tak, żebyśmy słyszeli.
1: Naprawdę z Radiu SK do mnie zadzwonili. Nie żartuję.
0: Ile tych dziewczyn tam jest?
1: Jest nas 4.
0: No to będzie piękny chórek normalnie, girls band. Jestem gotowy i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny, też słuchają i czekają.
1: Mamy nie zaśpiewać 100 lat. Dobra, i po 3. 100 lat, 100 lat.
0: Coś tam ten girls band tak marszuje, nie słyszę. O, lepiej, lepiej, lepiej. No, no jeszcze kawałek, jeszcze kawałek.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, już nie trzeba jeszcze raz. Wystarczy. No namówiłaś dziewczyny na kółku. Tego się jeszcze nie spodziewały, chyba że będą śpiewać, a nie tylko ćwiczyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Słuchaj, no to gratuluję ci, bo wyzwanie zostało spełnione, co oznacza, że eskowa koszulka i do tego ma wrześniowy magazyn Eska Story jest twój. Twoje są, bo to jest liczba mnoga nawet. Zakałapućkałem się, ale po prostu zrobiłyście na mnie piorunujące wrażenie. Szkoda, że nie wybrała szczerości, bo miałem pytanie nie tyle o koło, co o inne figury geometryczne, ale to na inny raz zostawimy. Karol G i Bruno Mars popełnili bardzo ładną piosenkę. Still, ta nowość w Esce.

0: Music Sounds. No właśnie, gramy dobrą muzykę, hity na czasie, które mają was trochę rozweselić i trochę rozruszać się wieczorami na przykład. Tutaj się kłaniam z imprezką. To Fast Boy z nowością na naszej antenie. Za kilka chwil Benson Boone, a także Riviera i She Doesn't Mind, czyli nowe spojrzenie na stary hit Shauna Paula. Tymczasem, no powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że mamy taki krótki dystans między sobą, że tak naprawdę jesteśmy jak kumple, jak przyjaciele, jak rodzina, różne nas tutaj łączą stosunki i bardzo się cieszę, że jesteście otwarci i się odzywacie, nagrywacie głosówki czy piszecie SMS-y, ale czasami niektóre mnie zaskakują, bo od Emila dostałem SMS-a o treści: hej Hany, jestem dziś nagrzany. No bo dzisiaj był upał i powrót lata, ale spokojnie, ochłodzenie nadchodzi, także jutro już temperatura wróci do normy.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: I po reklamie.

0: Może ktoś z was na przykład chciałby spróbować czegoś nowego, na przykład zapisać się na lekcję pływania, bo jeszcze nie umie pływać. No za to Sonda i Korościel też mogą zapłacić. Oni popołudniami płacą za wasze pierwsze razy. Zachęcam do zaglądania na sk.pl. Na tymczasem Grzesiek poniekąd w tym temacie chciał się pochwalić tym, co się dzisiaj wydarzyło u niego.
1: Chciałem się pochwalić, że zapisałem moją młodszą córeczkę na pływanie i była bardzo zadowolona. I ja jestem zadowolony. Ale niestety było zażalenie, że jednak kolor czepka to tata kupił zły.
0: O, jak zawsze musi się skończyć jakąś aferą czepkową tym razem. Jak to jest, że człowiek chce dobrze, a dziewczyny zawsze się muszą do czegoś przyczepkować, no. I tak jest kolejny problem na głowie. I to w tym przypadku dosłownie. Axwell i Bonnie już teraz w Radiu SK.

ależ to chodzi. I jaki to daje dobry power na przykład do robienia cardio. Sprawdziłem dzisiaj rano, jak biegałem. Tak właśnie się pochwaliłem, że biegałem. Też możecie się czymś pochwalić zawsze. Jako głosówką na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz? Zawsze o to pytam i zawsze jesteście mile widziani. Age R&B, Ring My Bell na antenie SK w imprezce za chwilę 20. SK.

0: Reklama.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy.

0: Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
7: SK Suwałki na czasie.
8: Maratony kresowe wracają do Augustowa. Do wyboru będą trzy dystanse od 8,5 do 36 km. Trasy poprowadzą przez Puszczę Augustowską, okolice jezior i kanału augustowskiego. Rowerzy startują ze Studzienicznej już w sobotę o 11.45. Rodzinne warsztaty artystyczne w SOK. Dzieci wraz z rodzicami stworzą prace inspirowane światem łąki. To w pracowni plastycznej SOK w sobotę 19 września. Początek o 11.00. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.
9: Muzyką się żyje.
10: Lato, chociaż dzisiaj o sobie przypomniało, będzie powoli stygło, no więc postygnie lato, czas na kolejny hit Kuby i Kuby. Na jesień chłopaki proponują singiel pod tytułem Chłopaki. I właśnie tę nowość usłyszycie jeszcze w tej godzinie imprezki. To jest piosenka mówiąca o tym, że nie można wstydzić się łez i tego, że ma się czasem gorsze dni, tłumaczą Kuba i Kuba.
11: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
12: Oczywiście
11: robić.
12: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
10: U Kuby i Kuby ostatnio zdecydowanie łzy szczęścia, bo 2 tygodnie temu wygrali legendarnego bursztynowego słownika w Sopocie. Na ich muzyczną nowość gram wesce za niecałe pół godziny. Kogo na swojej playliście ma Robert Lewandowski? Zdradził co nieco w rozmowie z portalem Nuance. Królują tu raperzy, co nie jest zaskoczeniem, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek. Na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz jednak powiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. No w takim razie polecam Rap 20 co poniedziałek od 23 wesce, bo tamci artyści pojawiają się regularnie.
13: Imprezka.
10: Trochę rapu będzie za chwilę, ale akurat od Łajciora i spółki, bo zagram hit pod tytułem To Coś. Wcześniej Margaret Popowa, Cool Me Down, no i Temper City, Self Aware. 3 minuty po 20 tutaj Hanczak, to jest imprezka. Dobry wieczór.

0: Teddy Swims. Och, jego wokal zawsze dobrze robi, zwłaszcza wieczorową porą. To jest Radio SK, 14 minut po 20, czas na coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nówka sztuka jak podręczniki szkolne na początku września, bo później to wiadomo, że już będą trochę podniszczone, a zeszyty też tak mieliście, że na początku ładnie pisaliście, a potem to już gryzmoły. Ale nie o tym teraz. Teraz o muzyce. Two Colors to jest ekipa, którą doskonale już znamy z wielu hitów, które na antenie Radia SK gościły, ale czas na coś nowego. Prima Donna, tak nazywa się ich nowa propozycja na jesień tego roku, a wiosną przyszłego roku, a w sumie to jeszcze pod koniec zimy, bo 11 marca panowie wpadną do Warszawy i zagrają koncert ze wszystkimi swoimi hitami, więc Prima Donna pewnie do tego czasu się nieźle rozkręci.

0: A pewnie, że chłopaki czasami płaczą. Oby tylko ze szczęścia. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy hit na antenie Radia SK. Są takie miejsce, gdzie płacą. Martyna odezwała się na Messengerze Radia SK z dobrą wiadomością.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: Niesamowite. To jest w ogóle możliwe, że nie trzeba się prosić o podwyżkę i się ją dostaje? Możliwe, że Martyna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jest szefową. Gips i Igo, ostatni dzień lata. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Bardzo życiowy. Jeszcze dwa dni, a w piątki weekend zaczyna się wesele i od samego rana już jesteśmy w trybie weekendowym, więc słuchajcie nas uważnie. A tymczasem imprezkujemy jeszcze przed godziną 21. Alicja, czyli nasza słuchaczka z głosówką z Messengera Radia SK. Chwalisz czy się żalisz?
1: Siemanko, ja się dzisiaj i chwalę i żalę. Chwalę się, że mam urodziły i też się z tego samego powodu żalę, bo to coraz bliżej do zmiany kodu przeze mnie z dwójki na trójkę. 28 urodziny, już mnie zaczęły boleć plecy. Powiedzcie, czy będzie tylko gorzej? Bo jak tak, to ja się wypisuję z tego challenge'u.
0: Alicja, jako tegoroczny 40-latek mógłbym co nieco powiedzieć, ale w sumie to nie powinienem, bo idąc trochę tokiem twojego rozumowania, to prawdopodobnie ja już nie żyję.

Podkupieni z konkurencji, pierwsze dni w nowej pracy, warto ich wesprzeć, a oni też mogą wspierać Was w robieniu pierwszych rzeczy, to znaczy czegoś po raz pierwszy. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Do usłyszenia jutro, Michał Hanczak, cześć!

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Przemierzył cały świat i z każdego egzotycznego zakątka przywiózł czapkę. A kolekcję Jarosława Schabieńskiego obejrzycie podczas wystawy Bo czapka rozum grzeje w Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Wernisaż w piątek, 18 września o 18:00. A w kawiarence artystycznej SOK wystąpi zespół Wild Mood. Usłyszycie nowe aranżacje znanych hitów i autorskie kompozycje muzyków. To w piątek o 17:00. Wstęp wolny. A w Cinema Limier totalna magia 2.

0: RSK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Wigry Suwałki przegrały z Polonią Lidzbark Warmiński 1-3. Posłuchajcie, co na ten temat mają do powiedzenia trenerzy obu drużyn.
2: No, przyjechaliśmy do drużyny, która ma cel, tak na pewno w tym roku. Od zeszłego roku, z tego co wiem, Suwalskie Wigry chcą zrobić awans, więc no, wiedzieliśmy, że na tym terenie nie będzie łatwo. Natomiast sytuacja, w której obecnie jesteśmy, jakby podnosi nas troszeczkę, bo wracają zawodnicy po urazach. Mamy dość nieudany start sezonu, głównie z tego względu, że potraciliśmy kluczowych ludzi w pierwszych dwóch spotkaniach, w trzech właściwie. I tak naprawdę no, przez te pierwsze spotkania szyliśmy troszkę, jeśli chodzi o ustawienie, zmienialiśmy je bardzo często. Natomiast no, od dwóch tygodni większość zawodników jest z treningu, oni wracają, chociażby Margusowicz, tak, dzisiaj też wszedł Romanowski. A jak wracają piłkarze, którzy byli pozyskani tego lata, no to też, jeśli jest coraz więcej zdrowych zawodników, tym rywalizacja jest większa na treningu, a jak wiadomo, ona podnosi poziom drużyny. Zwycięstwo było nam potrzebne, mecz dobrze się dla nas ułożył. Pierwszy fragment spotkania, myślę, że pod naszą kontrolą, oczywiście przeciwnicy też mieli swoje akcje, ale z takich klarowniejszych sytuacji to chyba mieliśmy my w pierwszej połowie, a zakończyła się ona wynikiem remisowym. Natomiast na pewno no, to, że miejscowa drużyna straciła zawodnika, otrzymała czerwoną kartkę. Na pewno było trochę trudniej gospodarzom grać. Musieli bardzo mocno biegać, a wiemy, że grali też mecz pucharowy. Natomiast nie umniejszając moim zawodnikom, wiemy jak to jest, bardzo często grając w przewadze nie potrafi się tego wykorzystać. Natomiast my to dzisiaj zrobiliśmy. Czuć było od ostatnich minut poprzedniego spotkania, kiedy wyrównaliśmy w końcówce, przez cały tydzień czuć było pozytywną energię, czuć było skupienie. Ono było dzisiaj również w czasie całej podróży i tacy też moi zawodnicy byli na boisku. Byli bardzo skupieni, wykonywali swoją pracę maksymalnie, najlepiej jak potrafili. Zmiany oczywiście też były pozytywne i trafione, więc no, cały zespół absolutnie zasłużył na te 3 punkty. Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa. Nie ma znaczenia, czy ono jest na wyjeździe, czy w domu. To są pierwsze 3 punkty nasze. Wierzymy w to bardzo, że one naszym zawodnikom dadzą taką energię i też wiarę w to, że można rywalizować z najlepszymi w tej lidze o coś więcej, a nie tylko o utrzymanie. No na pewno w takim momencie nie można się zbyt mocno otworzyć, tak? Bo bardzo często drużyny ruszają na hura, tak? I wtedy przeciwnik, grając w mniejszości, jest w stanie stworzyć kontrę groźną. I też takie sytuacje były, dwie czy trzy, więc to nie było też tak, że Wigry nie były groźne do końca, tak? To jesteśmy tego świadomi. Na najwyższym poziomie to się dzieje się w niższych ligach, ale na pewno mieliśmy być skupieni, mieliśmy jakby kontynuować grę, którą prowadziliśmy w pierwszej połowie, natomiast też bardzo liczyliśmy na to, że zmiany nam pomogą, bo wiadomym było, że będzie trzeba dać piłkarzy bardziej ofensywnych. Rzuciliśmy wszystkich napastników, tak naprawdę 3 dzisiaj było na boisku, zaczął Mateusz, potem przed Mati i Dominik i oni jakby też dokończyli dzieła, absorbując obrońców, presując ich troszkę mocniej wyżej. No i myślę, że kluczem było właśnie to, że byliśmy dzisiaj jednością i że było widać bardzo fajne skupienie. To jest bardzo kluczowe, kiedy się jedzie na spotkanie ligowe.
3: Przede wszystkim gratulacje dla drużyny gości. Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy dzisiejszy wieczór. Byliśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby pokazać swój styl gry ofensywny, który miał przynieść bramki. Sądzę, że ta pierwsza połowa, uważam, że tych sytuacji stworzyliśmy no zdecydowanie więcej i tak naprawdę nam brakowało tej finalizacji, żeby strzelić przynajmniej 2 bramki i żeby mieć po prostu troszkę większy spokój, bo tego dzisiaj też potrzebowaliśmy. Natomiast no, ta czerwona kartka ustawiła przebieg meczu i myślę, że gdyby nie ta czerwona kartka, ten mecz wyglądałby totalnie inaczej. Szkoda, bo też nawet moment, w którym tracimy gole, to są te akcje, które no, zdecydowanie da się wybronić, nawet w niedowadze i bramki dzisiaj straciliśmy skandaliczne, a szkoda, bo wcześniej ta defensywa była naszą taką silną stroną. tak jak we wtorek z Termaliką zabrakło nam dojrzałości, tak tutaj w niektórych momentach, nawet w gry w 10, byliśmy w stanie sprawić, że Polonia nie była w stanie zabrać nam piłki. Były sytuacje, gdzie próbowaliśmy przenosić piłkę na połowę rywala. Były sytuacje, gdzie wywalczyliśmy jakieś stałe fragmenty. Szkoda, że może właśnie stałym fragmentem nie udało się tego wyniku otworzyć dla nas, bo to są takie momenty, które grając w 10 na boiskach trzecioligowych są kluczowe. Dzisiaj tego zabrakło, natomiast absolutnie nie zabrakło nam charakteru. Byłbym głupcem, gdybym tak stwierdził, bo ta drużyna do końca walczyła o to, żeby starać się nawiązać taką walkę i charakteru absolutnie nie brakowało. Dziwię się, że niektórym kibicom, wydaje mi się, że w momencie, kiedy Jakubczyk dostawał czerwoną kartkę, chyba niektórzy kibice byli w kolejce po piwo, bo chyba tego nie widzieli i chyba kibice nie do końca wiedzieli, że gramy jednego zawodnika mniej. Dziwna krytyka. Natomiast tak to czasami bywa. Trzeba się z tym mierzyć i ja na pewno będę brał za to odpowiedzialność, bo dzisiaj przegrywamy tak naprawdę pierwszy mecz w tym sezonie, a nastroje niektórych ludzi w Suwałkach są takie, że jakbyśmy przegrali co najmniej 4 mecze. Jeszcze 3 lata temu wygrały z takimi klubami jak Dąbrowa Białostocka, Czarna Białystok i inne kluby, a teraz oczekiwania są takie, jakbyśmy grali co najmniej w Ekstraklasie i dziwię się, bo jest taka krytyka bardzo negatywna, nie wiem z czego do końca to wynika. Myślę, że Wigry zawsze były mocne, jak się ten klub wspierało. Porażka czasem przyjdzie, dzisiaj przyszła. Tak jak mówię, czerwona kartka zadecydowała o tym i powiem to z pełną odpowiedzialnością, że ten mecz przegrywamy. I tyle, trzeba się podnieść, we wtorek kolejny trening, w sobotę kolejny mecz i robimy wszystko, żeby tych nawet najbardziej wymagających kibiców być może zadowolić. Dzisiaj przegrywamy pierwszy mecz, jest to 7 kolejka, liga jest bardzo długa, no i za chwilę po prostu możemy złapać serię 5 meczów z rzędu wygranych i każdy powie, że drużyna jest zbudowana. No to jest proces i ja nie kupuję takich argumentów, że inne drużyny też miały dużo rotacji. Jeżeli my chcemy być drużyną piłkarską, czyli drużyną, która ma piłkę, która posiada piłkę, no to ten proces jest po prostu dłuższy. Jakbyśmy kopali lagę, grali brzydki futbol, to też by na nas gwizdali. Co to za różnica? No po prostu wtedy ten proces nie miałby znaczenia, no bo co z tego, jak 90% posiadania byłoby w powie piłka byłaby w górze. Po prostu dzisiaj, grając w tym stylu, którym chcemy zaproponować piłkarzom i do tego stylu ściągaliśmy też zawodników, no to wymaga czasu, żeby się zgrać i to jest normalne. Natomiast ja mówię, dzisiaj przegraliśmy jeden mecz. Jeden mecz przegraliśmy, mamy 12 punktów, sezon jest bardzo długi. Przypomnijcie sobie poprzedni sezon, gdzie był jeszcze moment, w którym tak naprawdę już nikt na nic nie liczył, a za chwilę się podpięliśmy i byliśmy w grze o to, żeby jeszcze zawalczyć o miejsce barażowe i apetyty były duże. Spokojnie, dajcie nam pracować.
4: To rozgoryczenie można też zrozumieć. Gdybyśmy dzisiaj wygrali, tak bylibyśmy wiceliderem. Jedno nieodpowiedzialne zagranie, czy błąd sędziego? Jak pan widział tą sytuację, tą czerwoną kartkę?
3: Sytuacja mega stykowa, dziwię się, bo bez VAR-u podjąć jakąś decyzję, gdzie dwóch sędziów poszło sobie pogadać. Sędzia główny nie miał decyzji o tym, żeby dawać czerwoną kartkę. Dopiero po rozmowie z liniowym stwierdzili, że dadzą. Dla mnie to jest, ja tego nie kupuję, ja uważam, że to nie było czerwonej kartki, natomiast co mam z tym zrobić? Trzeba było nastawić drużynę na drugą połowę i podjąć rękawice. I tyle. Powiedziałem też na jednej z konferencji, że jaki jest przypadek w tej lidze, często decyduje. Przypadek, to na myśli też pracę sędziów. Nie bez powodu są dzisiaj w trzeciej lidze. My też nie jesteśmy nie bez powodu w trzeciej lidze, natomiast poziom sędziowania jest czasem po prostu bardzo kluczowy w rozstrzygnięciu meczu.
1: Drużyny sportowe z Suwalszczyzny oraz Ziemi Augustowskiej otrzymały dofinansowania z województwa podlaskiego. O szczegółach mówią członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
5: Te umowy obejmują drugie półrocze tego roku. W ubiegłym, z uwagi na to, że część rozgrywek, zawodów, imprez odbywała się w drugim półroczu, trudno niektóre było wcześniej przewidzieć, stąd samorząd województwa, zarząd postanowił, aby tegoroczna edycja wspierania klubów sportowych, różnych imprez sportowych w naszym województwie była dwukrotna, obejmująca pierwsze 6 miesięcy i drugie półrocze. Efektem tego jest także dzisiejsze spotkanie w tej części naszego województwa. A miejsce jest nietypowe, bo to jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie, jednostka samorządu województwa podlaskiego. Te łączna kwota, jak Państwo widzicie, 9,5 miliona złotych obejmuje wsparcie, no możemy powiedzieć, kilkuset przedsięwzięć, klubów, imprez sportowych i wsparcie naszych flagowych klubów sportowych, jakim jest Jagiellonia Białystok oraz Ślepsk Malow Suwałki. Oprócz tego w sposób znaczący wspieramy inne kluby sportowe, które uczestniczą w najwyższych rozgrywkach sportowych, ligowych w Polsce, jak między innymi właśnie kwestia klubu STB Malów Suwałki. I dzisiaj cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
6: No jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w takim przyjemnym wydarzeniu, jakim jest oficjalne wsparcie klubów sportowych z Suwalszczyzny i ziemi augustowskiej przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Oczywiście wspieranie klubów sportowych ma bardzo głęboki sens, bo nie chodzi o to przede wszystkim, żeby nazwijmy dotować zawodowych sportowców, którzy grają na najwyższym poziomie, ale żeby przede wszystkim wesprzeć te kluby w pracy z młodzieżą, bo dzisiaj te flagowe kluby, a mamy tutaj praktycznie same takie najlepsze z naszego województwa, dają świadectwo tego, jak

0: mówimy Ślepsk Malów, czy Suwalski Klub Badmintona, czy Wigry, czy Sparta, no są to rzeczywiście kluby, które można powiedzieć liderują w swoich dziedzinach i w regionie, a i w kraju, a to przyciąga młodzież, dlatego na nich spoczywa ta szczególna odpowiedzialność, żeby tę atrakcyjną ofertę rekreacyjno-sportową zbudować. I temu mają służyć pieniądze. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że wszystkie kluby, które biorą udział w jakichkolwiek rozgrywkach, zawodach, wydarzeniach, czy krajowych, czy międzynarodowych, promują nasze województwo. Bo nic się tak przeciętnemu mieszkańcowi innego regionu, czy nawet kraju, nie kojarzy z daną miejscowością, czy z danym regionem, jak nazwa klubu. I myślę, że to jest obopólne działanie, obopólnie korzystne, które będziemy kontynuować i w tym roku, i w latach następnych.
1: Cieszę się niezmiernie, że władze województwa podlaskiego wspierają sport naszego miasta i również Augustowa, bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwie szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę, raz większą, raz mniejszą, ale to czyni, że te warunki do uprawiania sportu, do trenowania młodzieży są coraz lepsze. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak mówił przewodniczący sejmiku, gdzie ten rozwój fizyczny, sprawność fizyczna jest troszeczkę na poziomie słabszym niż była 10, 20, 30 lat temu. Chociażby jak sięgamy wstecz i patrzymy na tych naszych sportowców, których gwiazdy mamy tutaj w Alei Gwiazd Sportu i polskich olimpijczyków, to wtedy sport był na pierwszym planie wśród u młodego człowieka. Dzisiaj, niestety, tych atrakcji jest znacznie więcej. Dlatego też działalność i samorządu, i klubów sportowych powinna iść w tym kierunku, żeby te obiekty były bardzo nowoczesne, zachęcające do treningu, do uprawiania sportu, a z drugiej strony, żeby była ta baza finansowa, która by pozwoliła na rozwój aktywności sportowej tutaj w regionie, w naszym mieście.
2: Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
3: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
2: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
4: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Statek powietrzny uderza w budynek, pojawia się ogień, są ranni i rozpoczyna się akcja służb. To scenariusz ćwiczeń Szklana Pułapka, które odbyły się w stolicy naszego województwa. Policja, Straż Pożarna, Wojsko oraz służby medyczne prowadziły w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych. Kiedy ratownicy zajmują się rannymi, to strażacy ewakuują pozostałe osoby znajdujące się w budynku i gaszą pożar. Na miejscu zjawiają się też policjanci i wojskowi, którzy z bronią palną zabezpieczają teren. W ćwiczeniach brało udział około 180 osób. Przedstawiciele służb, łącznie aż 11, ćwiczyli koordynację działań.

0: służby mundurowe, samorządy korzystają z tła taktycznego opracowanego przez Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie, kraj należący do NATO, nie walczy z Rosją, Litwą, Ukrainą, tylko żeby nie być oskarżonym, że przygotowujemy się do wojny z konkretnym państwem, tylko tworzy nowe państwa, nową sytuację, tak żeby być apolitycznym. I my nie jesteśmy Polską, tylko krajem miodem i mlekiem płynącym zwanym z Islandią. Panuje u nas zgoda polityczna, jesteśmy bogaci w złoża ropy naftowej, węgla, gazu i wszelakich rzadkich, półrzadkich i mniej rzadkich innych surowców. Należymy do paktu militarnego i do paktu do Unii krajów zachodnich. Te szczęście burzy jedna sprawa. Jesteśmy państwem, który graniczy z krajem zwanym Barią, a Baria jest w sojuszu politycznym z Mondą. Oba kraje są rządzone niedemokratycznie. Panuje tam kryzys, korupcja i z tego względu, żeby poprawić swoją sytuację, te kraje dążą do wojny z nami. Chcą zagarnąć północny wschód tej naszej Wislandii. Na razie trwają negocjacje polityczne, ale sytuacja jest coraz bardziej napięta. Baria i Monda przystąpiła do częściowej mobilizacji swoich wojsk i przesuwają je na granicę. My również zaczęliśmy mobilizować nasze jednostki wojskowe. Mniejszość mondyjska i baryjska zaczęły aktywnie działać na rzecz powrotu do macierzy, do tej Barii. Zostały zauważone działanie grup wywiadowczych, dywersyjnych, również grupy przestępcze uruchomiły swoje działania. Przemyt bardzo wzrósł, jeżeli chodzi o środki akcyzowe, czyli papierosy, wódkę, ale również narkotyki, broń i materiały wybuchowe. Ze względu na występujące częste incydenty, wojewoda podlaski wystąpił z wnioskiem do ministra obrony w Islandii z wnioskiem o możliwość użycia sił zbrojnych i taką zgodę na użycie dostał do zdarzeń mających znamiona terrorystyczne. Tyle w krótkich żołnierskich słowach. W jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej?
1: Mój pierwszy dyżur w Olsztynie, kiedyś tam pracowałem. Pierwszy dyżur w Olsztynie, pierwszy wyjazd, to był ewakuacja Indykpolu. Tam był wyciek amoniaku. Byłem pierwszym zespołem tam, byłem pierwszym lekarzem, zostałem koordynującym akcję medyczną i miałem 600 pacjentów. Czyli tutaj tych, no jest nas łącznie wszystkich 170 osób, prawda, państwa, tych ćwiczących na górze służb, a ja tam miałem 600 pacjentów, prawda? Oczywiście, triaż medyczny polega na tym, że mówię, kto może wstać i przejść, proszę przejść tam w cień, prawda? I to już mam wyłowione, tam powiedzmy 400 osób odpadło, tak? Później zostaje nam 200 osób, które gdzieś tam leżą, które są przenoszone i trzeba te osoby wyłowić, osoby te, które możemy uratować, tak? Oczywiście osoba, która z pewnością nie przeżyje, dostaje priorytet czarny, tak? I ona zostaje na miejscu zdarzenia, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że ona już więcej nie będzie miała udzielonej pomocy, bo jeżeli ja się zajmę wszystkimi czerwonymi, wszystkimi żółtymi i mam jeszcze siły i środki, bo na przykład z Monik przyjechały karetki z Bielska, gdzieś tam z Drohiczyna, nie wiem, skądś mamy tych śmigłów przyleciało, mamy tych ludzi nowych sporo, to mówię, zobacz, masz tutaj czarnego, sprawdź go jeszcze raz, prawda? Podchodzi, okazuje się, że po udrożnieniu dróg oddechowych, po wszczęciu resuscytacji krążenie wraca, więc my tym się pacjentem zajmiemy. Ale w tym momencie, w danym czasie, w danym miejscu ten człowiek zostaje na placu, prawda? Wyobraźcie sobie, Państwo, mamy środek miasta Białystok, tutaj mamy 10 karetek, prawda, a mamy nagle 50 poszkodowanych, bo pociąg się wykoleił, prawda, albo chlor, albo gdzieś tam się rozszczelnił, albo jakiś budynek się zawalił, prawda, no i mamy strażaków, oczywiście mamy OSP, mamy policjantów po KPP, mamy siły i środki, tak, ale może się okazać, że jednak 50 osobom nie jesteśmy, każdemu z tych 50 osób przydzielić jednej karetki, tak, czy jednego opiekuna. A inne zdarzenie to na przykład jakaś wioska pod Monikami, prawda? Jest wypadek busa, gdzie jest tylko 10 osób poszkodowanych, prawda? I tam są dwie nasze karetki i ochotnicza straż pożarna, tak? I może straszyć, to są cztery zespoły jakieś, prawda? I to też jest zdarzenie masowe, czyli zdarzenie masowe to jest każde takie zdarzenie, gdzie ilość poszkodowanych przekracza możliwości w tym miejscu, w tym czasie, przy tej organizacji systemu ratownictwa medycznego i w ogóle systemu KSRG. Tak jak mówię, może to być 5-10 poszkodowanych i to już jest zdarzenie masowe, a może to być 600 poszkodowanych. poszkodowanych. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna. Triaż polega na tym, że osoba, która się podejmuje tej trudnej funkcji, a jest to bardzo trudna funkcja, bo podchodzimy do człowieka i musimy w ciągu 10, 15, 30 sekund maksymalnie zorientować się, czy tej osobie damy szansę, tak? Nie może być tak, że pierwsza karetka podjeżdża, bierze pierwszego poszkodowanego i jedzie do szpitala, prawda? Bo zanim oni wrócą, to 10 osób umrze w tym czasie, prawda? A ta osoba, którą zawieźli, umiera i tak po drodze. Więc osoba, która jest koordynującą akcję medyczną, która robi triaż, ma za zadanie wyłapać te osoby, które potrzebują pilnej pomocy. Podchodzę do pacjenta, patrzę, czy jest przytomny. Jeżeli jest przytomny, rozmawia ze mną, to znaczy, że oddycha, prawda? Jeżeli nie oddycha, udrażnię mu drogi oddechowe, podnoszę głowę, wysyłam żuchwę. Jeżeli nie oddycha, jest osobą czarną, tak? Dostaje czarny priorytet i po prostu zostawiamy go i idziemy dalej. Podchodzę do osoby, udrażniam drogi oddechowe, zaczyna oddychać. Sprawdzam tętno, sprawdzam nawrót kapilarny, sprawdzam przytomność. Jeżeli coś tutaj w tych obszarach nie funkcjonuje tak jak trzeba, ale oddycha, jest osobą czerwoną, prawda? Jeżeli podchodzę, oddycha i ma złamaną nogę, tak, i to, czy ja mu udzielę pomocy w tej chwili, czy za 5 godzin, nic nie zmieni, jest osobą żółtą, prawda? Czyli cały ten trudny triaż i trudny psychicznie dla osoby, która to robi, jest na pewno naprawdę istotny, czyli musimy uniknąć zgonów możliwych do uniknięcia. Nie zajmujemy się pierwszą osobą, tylko zajmujemy się osobami najbardziej poszkodowanymi, które możemy ocalić.
2: O, szkło mi się wbiło w nogę! Chłopcy! Dajcie coś przeciwbólowego!
3: Już działają.
4: Spokojnie, czekamy. Możemy tutaj przyłożyć, możemy.
3: Słyszysz, już jedzie pomoc, także musimy...
5: Już jedzie karetka.
2: Nie dam rady, nie wytrzymam.
6: Czekaj, otwórz oczy. Tak, Kuba, tak? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku nadal, tak? Dobrze.
2: Co panu boli? Noga i szyja strasznie.
3: Poszkodowanego uraz kończyny dolnej. Czerwony.
6: Dobra.
7: Kolor Justyny jaki będzie? Poszkodowanego? U ciebie kolor jaki jest?
2: Czerwony.
8: Zdarzenie masowe to jest to, kiedy ilość środków medycznych nie jest wystarczająca do zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy. I wtedy to nazywamy zdarzeniem masowym. W tym wypadku mamy tutaj wszystko to, co praktycznie biorąc w naszym województwie jest, czyli wszystkie, znaczy może nie wszystkie, bo nie przyjmowaliśmy aż takiego scenariusza, że jeszcze tu pirotechników, ABW i inne służby, które przy uderzeniu dronu najprawdopodobniej też by musiały tutaj być i też swoje działania robić. Na razie skupiliśmy się na tych służbach takich podstawowych i zobaczymy właśnie, jak ta koordynacja tutaj następuje. No i chcemy sprawdzić naszych pracowników, jak potrafią się ewakuować, jak potrafią udzielać pierwszej pomocy.
9: Scenariusz obejmuje atak dronu, 10 osób rannych, tak, czy tam ile, i płonący budynek, tak?
8: Znaczy nie mówimy o ataku dronu. Jakby był atak dronu, to by wtedy musieli być pirotechnicy i tak dalej, i tak dalej. Cała masa dodatkowych służb. Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze, nie uzbrojone. No coś tam wybuchło i działamy. To dopiero na sam koniec, już po ćwiczeniu, będzie takie tak zwane omówienie na gorąco i każdy tutaj komponent opisze swoje wrażenia, a ja to pozbieram i te wszystkie wnioski zostaną przekazane dla pana wojewody. Wszystkie ćwiczenia są potrzebne, przynajmniej człowiek wie, jak w razie sytuacji kryzysowej postępować, przynajmniej ma jakieś wyobrażenie i po to są te ćwiczenia. Starszy inspektor Urzędu Marszałkowskiego, Biura Bezpieczeństwa, Waldemar Siedlecki.
10: My jesteśmy zagrożeni działaniami hybrydowymi, prowokacjami, jakieś ładunki pod torami. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna, mam nadzieję, że się nigdzie nie wydarzy, ale jako służby chcielibyśmy być na to przygotowani. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, żeby udzielić pomocy osobom, które mają szansę przeżyć. To jest właśnie triaż medyczny. Jeżeli jest zdarzenie masowe, jedna z osób, która tutaj jest najbardziej zorientowana, powinna się zająć triażem. Czyli podchodzi do osoby poszkodowanej i w trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje, czy dajemy jej szansę, tak? Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze, być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem triażu, czyli takiej segregacji, będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Komunikacja między służbami oczywiście również, dlatego też są wyznaczeni kierownicy, jest kierujący akcją medyczną, czyli ratownik albo lekarz, który jest pierwszy na miejscu zdarzenia. No i oczywiście kierujący działaniami ratowniczymi, czyli najprawdopodobniej strażak, oficer strażak, który jako pierwszy też przyjechał i koordynuje właśnie działania straży, wpuszcza ratowników na budynek, wytycza strefy, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest bezpiecznie. To przed chwilą widzieliśmy, ratownicy KPP ewakuowali się i stanęli tuż pod budynkiem, gdzie nad ich głową był dron, prawda? No to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, tak? Że i po dzisiejszym zdarzeniu już będą wiedzieli, że nie stajemy pod palącym się budynkiem, prawda? Tylko ewakuujemy się jak najdalej od niego w jakieś miejsce, gdzie my nie będziemy kolejnymi poszkodowanymi za chwilę.
5: Szklana ławka 26. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach mają Państwo około 180 osób, 12 pojazdów. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie, regionie położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. I ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Przeciwratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej były jak najwyższe, byśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, umieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać.
11: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka.
12: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem Szklana Pułapka, to pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
13: W Suwałkach otwarto nową placówkę edukacyjną. Tym razem jest to już czwarty żłobek, który przyjmie najmłodszych na czas, gdy rodzice muszą iść do pracy. O szczegółach mówił prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
14: W 2023 we wrześniu podpisałem umowę na inwestycję dotyczącą budowy czwartego żłobka w mieście Suwałki, bo były wówczas takie potrzeby i pojawiła się szansa pozyskania środków z KPO. To był wtedy program Maluch Plus. Dzisiaj nazywa się on inaczej, aktywny maluch, ale Rzecz polega na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zaopiekowania się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. I te warunki dzisiaj zostały tutaj Państwu będą zaprezentowane. One są świetne, ale historia dojścia do dzisiejszego dnia nie była taka prosta i nie była łatwa. Pierwotnie zamysł był taki, że ten czwarty żłobek miał powstać z drugiej strony osiedla Północ na ulicy Nowomiejskiej. Miał być adoptowany obiekt poradni pedagogiczno-psychologicznej, a poradnia miała być przeniesiona do centrum naszego miasta. Niestety wtedy po dyskusjach, po właśnie takich głosach krytycznych zdecydowaliśmy się, żeby poradnie pozostalić tam, gdzie ona jest, bo potrzeby w zakresie orzecznictwa są też olbrzymie, a postanowiliśmy poszukać innej lokalizacji na ten czwarty żłobek. I udaliśmy się kiedyś tutaj ze swoim zastępcą do pani dyrektor szkoły podstawowej numer 7 z taką propozycją, że ta szkoła jest duża, a wobec tego może by zmieścił się jeszcze czwarty żłobek. No i zmieścił się. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że jest. To jest fragment naszego miasta, duże osiedle, 30-tysięczne, które troszeczkę już w tej chwili mniej ma w sobie tych pokolenia najmłodszego. Część naszych mieszkańców lokuje się na południowej stronie naszego miasta, ale potrzeby są. Może dzisiaj one są mniejsze niż wtedy, 3-4 lata temu. Pamiętam we wrześniu 2023 roku w trakcie podpisywania umowy mówiłem, że jest kolejka do żłobka miejskiego wynosząca ponad 200 dzieci. Dzisiaj praktycznie tej kolejki nie ma. Nawet wolne są miejsca, a wobec tego zachęcamy rodziców do zainteresowania się taką ofertą. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dzisiaj podziękować za środki finansowe, które miastu Suwałki zostały przekazane. Jest to kwota naprawdę duża, bo wartość inwestycji 8 milionów 200 tysięcy. Wkład własny jest naprawdę minimalny i to jest właśnie takie finansowanie, które bardzo cieszy samorządowców. Duży wskaźnik właśnie dofinansowania tej inwestycji pochodzi ze środków rządowych. Także dziękuję za to, że mogliśmy z tego programu skorzystać, panie wojewodo. Również słowa podziękowania chciałbym skierować do wykonawców. Terminy były bardzo napięte, czasu niedużo, ale firma Izoterm poradziła sobie świetnie, chociaż wizytowałem kiedyś tutaj na budowie i tak z lekkim niedowierzaniem zastanawiałem się, czy rzeczywiście będzie dotrzymany termin. A chcieliśmy właśnie przyjąć maluchy suwalskie do tego żłobka 1 września i to się nam powiodło, udało. Także dziękuję za sprawne przeprowadzenie inwestycji osobom, które nadzorowały ze strony Urzędu Miejskiego również. Dziękuję za to pieczę, za troskę i za taki ciągły nadzór. Chciałbym oczywiście życzyć, żeby to miejsce przede wszystkim było miejscem takim przyjaznym dla naszych najmłodszych mieszkańców, żeby ta opieka była na najwyższym poziomie. I wierzę tutaj, że kadra żłobka spełni te moje oczekiwanie i również życzenie, bo innego wyjścia, pani dyrektor, odpowiada mi z tyłu, nie ma. No pewnie to są wasze zadania, cele statutowe, które musicie realizować, czy chcecie, czy nie chcecie. Taki zawód przyjęliście i oczywiście cieszymy się, że ta opieka jest trochę w innej formie prowadzona w tym roku, bo zwiększyliśmy liczbę opiekunek w stosunku do liczby dzieci, w stosunku do tych norm ustawowych. Również wydłużyliśmy czas pracy żłobka miejskiego do godziny 17, tak żeby rodzice mogli spokojnie skończyć pracę, zrobić zakupy i przyjechać po swoje dziecko. No i życzyć należy, żeby w tym żłobku dzieci nigdy nie zabrakło. A są rezerwy. Szanowni Państwo, dzisiaj demografia jest taka, jaka jest i tutaj chętnie przyjmujemy również dzieci spoza naszego miasta, z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin. Jesteśmy otwarci na współpracę. I jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć i podziękować. My dostaliśmy nie tylko środki finansowe na budowę, na adaptację tego obiektu pod potrzeby kolejnego żłobka w Suwałkach, ale będziemy mieli środki finansowe na jego utrzymanie. To są środki maluch, aktywny maluch czy? Aktywny maluch, ale maluch w żłobku chyba. Ten program nazywa się. A wobec tego można powiedzieć, te wsparcie ze strony państwa polskiego rządu jest kompletnie. I za to właśnie dziękujemy. Oczywiście to jest potrzeba chwili, czasu, w którym żyjemy, żeby właśnie jak najlepiej tworzyć warunki dla rodzin, dla dzieci, żebyśmy mogli również działać w kierunku poprawy tej sytuacji demograficznej w naszym mieście, w naszym kraju i w Europie.
15: Wszystko, co robimy dla dzieci, nawet jeżeli to sporo kosztuje, ma ten wektor wychylony ku przyszłości i tego nigdy nie wolno żałować. Trzeba robić wszystko, żeby dla najmłodszych, dla młodych, dla tych, którzy przyjdą, stwarzać jak najlepsze warunki, a społeczeństwu, rodziców zachęcać do tego, żeby właśnie tych przychodzących na świat naszych nowych obywateli było jak najwięcej. Temu miał służyć jeden z programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo program Alu Plus to właśnie ten program społeczny, który obok programu 500+, 800+ i innych działań miał zachęcać do wzrostu demografii. Ta umowa została podpisana 21 września, wtedy kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Teraz rząd obecnej koalicji kontynuuje ten program pod nazwą zmienioną Aktywny Maluch, ale dobrze, że to jest kontynuowane. W wielu miejscach otwieramy te żłobki, które wtedy zostały zainicjowane tamtymi decyzjami, a potem były realizowane, bo to wszystko trwa w czasie. Niestety, Szanowni Państwo, problem jest dużo głębszy niż nam się wydawało wtedy, kiedy tworzyliśmy te programy społeczne, bo mimo, że one funkcjonują parę lat, demografia w dalszym ciągu stwarza potężny problem. I jak się okazuje, te materialne warunki, społeczne warunki, te udogodnienia, żłobki blisko miejsca zamieszkania z możliwością posyłania dzieci do tych placówek i łączenia pracy rodziców właśnie z opieką nad dziećmi w takich bezpiecznych placówkach, dofinansowanie do każdego dziecka, które się rodzi, przychodzi na świat. Inne programy przyniosły jakiś efekt, ale bardzo ograniczony. I się okazuje, że ta sinusoida demograficzna, którą obserwowaliśmy przez wiele lat, coraz mniej zależy niestety od warunków materialnych. To jest takie może dosyć trudne do przyjęcia stwierdzenie, ale prawdziwe. A więc pewnie wszystko tkwi bardziej w sercu i w głowie niż w pieniądzach. Krótko mówiąc, urodzenia dziecka nie można kupić za żadne pieniądze, za żadne warunki, które stwarzamy, co wcale nie oznacza, że władze publiczne mają być zwolnione z tego, żeby te warunki stwarzać. Więc oczywiście trzeba to robić i dzisiaj cieszymy się z tego nowego żłobka w Suwałkach. Jak się tak policzy demografię, z panem prezydentem trochę o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego oficjalnego spotkania, to wygląda na to, że ta baza rekrutacyjna mimo spadku urodzeń niestety wciąż, jeżeli chodzi o żłobki, jest. A więc warto zachęcać też rodziców dzieci, które już są naszymi obywatelami, żeby właśnie skorzystali z tych placówek, bo są wolne miejsca. Na ten żłobek, jak zobaczymy za chwilę, jest bardzo nowoczesny, jest warto może w pierwszej kolejności nawet z niego skorzystać, ale z pozostałych oczywiście także. Nie wiem, czy ktoś ma receptę dzisiaj na to, żeby te placówki, które mają wolne miejsca, były wypełnione gwarem, życiem dzieci w pełni, żeby jeszcze trzeba było nowe placówki budować. Pewnie to nie jest takie proste, pewnie nikt nie ma jednej odpowiedzi na to, ale powinniśmy wszyscy czynić wysiłki, żeby jednak temu problemowi demograficznemu, spadku demografii zaradzić, bo jeżeli nie, to statystyki są nieubłagane. Pokazują, jak naród polski będzie się kurczył, jak będziemy coraz słabsi, coraz mniejsi. A polski naród zawsze w historii był wielkim narodem, no ale oczywiście wielkim przez swoje dzieła, ale i wielkim także przez ludność, którą mieliśmy dzisiaj. Polska jeszcze wciąż jest jednym z największych krajów Europy, no ale niestety zmniejszamy się, kurczymy się, więc... Jak widzę w Warszawie na przykład taką sytuację, że idzie para młodych ludzi, a widziałem parokrotnie to ostatnio, i idzie z wózkiem, ale w wózku nie ma dziecka, w wózku jest piesek. Dosłownie. No to, proszę Państwa, my mamy dobry stosunek do wszelkich istot żywych, no ale piesek powinien iść obok tego wózeczka, prawda? W wózku powinno być dziecko. Jest jakiś problem psychologiczny, problem mentalnościowy, społeczny, może religijny, może jakiś jeszcze inny, nie wiem, ale w każdym razie tak czy inaczej musimy się z tym zmierzyć. Ale Panie Dyrektor, Szanowni Państwo, pracownicy żłobka, wszyscy tutaj zgromadzeni, rodzice i wszyscy, którym zależy na tym, żeby miasto Suwałki się rozwijało, żeby Polska się rozwijała, chcę powiedzieć, że cieszymy się z tego, co mamy i nowe wyzwania powinniśmy rozwiązywać poprzez mądre analizy i mądre decyzje. Niech ten żłobek tętni życiem, będzie bezpieczny i niech jak najszybciej zabraknie w nim miejsc.
16: Każdy przyjazd na ziemię suwalską i do Suwałk niesie za sobą bardzo konkretne wydarzenia i z mojego punktu widzenia same pozytywne emocje. I nie mam wątpliwości, że otwarcie czwartego żłobka w Suwałkach jest wydarzeniem ważnym nie tylko z punktu widzenia tej małej ojczyzny, ale w ogóle całego województwa podlaskiego. Między innymi, a może przede wszystkim dlatego, żeby opowiedzieć o mądrych politykach społecznych, które realizowane są przez rząd, który w województwie podlaskim reprezentuje. Nazwa programu nie jest istotna. Istotna jest pewna czułość, wrażliwość na potrzeby polskich rodzin, bo wydaje mi się, że Polska jest silna siłą polskich rodzin i te polityki społeczne powinny być właśnie ukierunkowane na tą wrażliwość wobec najmłodszych, ale także najstarszych, bo kiedy mówimy o tak zwanych politykach społecznych, to one są ukierunkowane na najmłodszych w średnim wieku, ale także nie zapominamy o polskich seniorach. Program Aktywny Maluch to rzeczywiście fantastyczny przykład tego, w jaki sposób możemy dystrybuować środki z Krajowego Planu Odbudowy tak, żeby trafiały do małych ojczyzn i wypełniały pewne potrzeby wynikające właśnie chociażby z budowy tak fantastycznych obiektów, które otwieramy dzisiaj w Suwałkach. Ale w ciągu ostatnich dni otwieraliśmy piękny i nowoczesny modułowy żłobek w Białymstoku, fantastyczny żłobek i przedszkole w Michałowie. Teraz jesteśmy w Suwałkach, ale przecież jeżeli mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3, która realizowana jest dzięki temu programowi, to chciałem Państwu powiedzieć, że do tej pory w województwie podlaskim wydaliśmy 250 milionów złotych, ćwierć miliarda złotych, żeby wymazywać to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa tak zwanymi białymi plamami. Walczymy z tymi białymi plamami właśnie poprzez budowę żłobków, ale także chociażby klubów opieki dzieci do lat 3, które także wspólnie wielokrotnie na terenie ziemi suwalskiej, augustowskiej także otwieraliśmy. To jest ta czułość, to jest ta wrażliwość, to jest zrozumienie potrzeb polskiej rodziny. Ale to także jest pretekst do tego, żeby powiedzieć Państwu, że Krajowy Plan Odbudowy to jest ten instrument, dzięki któremu możemy realizować takie inwestycje, bo 7 milionów złotych, które trafiły na budowę tego miejsca, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To są nasze, polskie pieniądze, które trafiają nie tylko do budynków, one trafiają do tych młodych przyjaciół, którzy mam nadzieję będą tu fantastycznie zaopiekowani i ten proces socjalizacji będzie przebiegał na jak najlepszym poziomie. Te miejsca mają dać też poczucie bezpieczeństwa rodzicom, bo zwracam Państwu uwagę, że im więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3, to także możliwość powrotu rodziców do aktywności zawodowej, a o tym przecież nie należy zapominać. Oczywiście to sami rodzice o tym decydują, ale mają taką szansę, mają taką możliwość powrotu do aktywności zawodowej, pozostawiając dziecko w miejscu bezpiecznym, przyjaznym, no i przede wszystkim bardzo nowoczesnym. Bardzo dziękuję też w tym miejscu samorządowi, dziękuję panu prezydentowi, bo wydaje mi się, że realizacja wielu różnych projektów, które w ciągu ostatnich lat udało nam się wspólnie zrealizować, pokazują, że istnieje mądra współpraca, synergia pomiędzy rządem i samorządem po to, żeby w trosce o mieszkańców województwa podlaskiego realizować mądre i przede wszystkim potrzebne społecznie programy. Chciałem państwu na koniec powiedzieć, że w sumie stworzymy w województwie podlaskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy 3,5 tysiąca miejsc dla dzieci do lat 3. W tej chwili zrealizowaliśmy już ponad 2,5 tysiąca miejsc, wydając ćwierć miliarda złotych. To są bardzo duże pieniądze, ale tak jak wszyscy do tej pory wskazywali, to są nie koszty, tylko tak naprawdę inwestycje, bo kiedy mówimy o polskiej rodzinie, to mówimy o inwestycje w polską rodzinę, inwestycje w polskie dzieci. No i drugim elementem, który wydaje mi się spaja tę całą opowieść, jest to, że w zasadzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obecnością dziecka w żłobku. To także bierze na siebie państwo polskie, więc wydaje mi się, że ten program jest kompletny w tym znaczeniu, że daje możliwość samorządom tworzenia pięknych, nowoczesnych i bezpiecznych miejsc, odciążając rodziców od kosztów ponoszenia kosztów związanych z opłatami za pobyt w żłobku. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, że podjął ten trud i wysiłek realizacji tego programu. Cieszę się, że reprezentując rząd pana premiera Donalda Tuska, mogę mówić o konkretnych inwestycjach, które realizujemy także na terenie Suwałki, pięknej ziemi suwalskiej.
13: Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych pisarek i poetek polskiego pozytywizmu, wciąż pozostaje ważną postacią narodowego dziedzictwa. Jej twórczość, łącząca wrażliwość społeczną z głębokim patriotyzmem, nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia czytelników. O suwalskiej pisarce rozmawialiśmy z Magdaleną Wołowską-Rusińską, kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
17: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
13: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas no, jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
17: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim no, wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. Inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi? A i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować się reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet, bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
18: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka jest taką postacią ponadczasową. Tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
17: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
18: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych lepszych źródłach?
17: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli wkrocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
18: Czyli oprócz suchych faktów, ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u państwa na wystawach? Bo już troszkę pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
17: No zaskoczą państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest taką kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości. Tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy, albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie 1:1 wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Pepergostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, trzecią, czwartą klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala. Mamy salę lekcyjną, to jest sala nawiązująca do dzieci z Wrześni, które zostały ukarane za wyrażenie niezgody na mówienie w języku niemieckim, prowadzenie lekcji religii, lekcji języka polskiego. Mamy też planetę Wenus, bo Maria nie tylko na Ziemi, ale również i w kosmosie stała się znana na planecie Wenus od 1994 roku. Jeden z kraterów nazwany jest Konopnicka. A więcej nie będę Państwu mówić, bo cóż, do Suwałk wcale nie jest tak daleko, jak się okazuje. Proszę nas odwiedzić i sami się Państwo przekonacie, że warto.
19: Macie wiele ciekawych eksponatów, wiele ciekawych ekspozycji różnego rodzaju, różnej wielkości, różnego formatu, więc brzmi to bardzo ciekawie. No, a co my możemy tutaj powiedzieć? Chyba tylko wystarczy zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzali Muzeum Marii Konopnickiej, prawda?
17: No tak, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dodam, że oczywiście mamy też atrakcje i ofertę skierowaną do młodszych zwiedzających. Mamy wystawę w drugim budynku, która jest dedykowana takim młodszym, którzy są na etapie krasnoludków i baśni. A teraz pracujemy też nad modernizacją i nowym ogrodem baśni, w którym i młodsi, i starsi naprawdę poczują się doskonale. Także Suwałki są miejscem, które warto odwiedzić, a muzeum to już w szczególności.
13: Drużyny sportowe z Suwalszczyzny oraz Ziemi Augustowskiej otrzymały dofinansowania z województwa podlaskiego. O szczegółach mówią członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
20: Te umowy obejmują drugie półrocze tego roku. W ubiegłym, z uwagi na to, że część rozgrywek, zawodów, imprez odbywała się w drugim półroczu, trudno niektóre było wcześniej przewidzieć, stąd samorząd województwa, zarząd postanowił, aby tegoroczna edycja wspierania klubów sportowych, różnych imprez sportowych w naszym województwie była dwukrotna, obejmująca pierwsze 6 miesięcy i drugie półrocze. Efektem tego jest także dzisiejsze spotkanie w tej części naszego województwa. A miejsce jest nietypowe, bo to jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmęcie, jednostka samorządu województwa podlaskiego. Te łączna kwota, jak Państwo widzicie, 9,5 miliona złotych obejmuje wsparcie, no możemy powiedzieć, kilkuset przedsięwzięć, klubów, imprez sportowych i wsparcie naszych no, flagowych klubów sportowych, jakim jest Jagiellonia Białystok oraz Ślepsk Malow Suwałki. Oprócz tego w sposób znaczący wspieramy inne kluby sportowe, które uczestniczą w najwyższych rozgrywkach sportowych, ligowych w Polsce, jak między innymi właśnie kwestia klubu STB Malów Suwałki. I dzisiaj cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
0: No jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w takim przyjemnym wydarzeniu, jakim jest oficjalne wsparcie klubów sportowych z Suwalszczyzny i ziemi augustowskiej przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Oczywiście wspieranie klubów sportowych ma bardzo głęboki sens, bo nie chodzi o to przede wszystkim, żeby nazwijmy dotować zawodowych sportowców, którzy grają na najwyższym poziomie, ale żeby przede wszystkim wesprzeć te kluby w pracy z młodzieżą, bo dzisiaj te flagowe kluby, a mamy tutaj praktycznie same takie najlepsze z naszego województwa, no, dają świadectwo tego, jak można wychowywać młodzież poprzez sport. I jest to, myślę, dużo lepsze działanie niż te, które wiąże się z jakimś takim, nazwijmy, absorbowaniem czasu i uwagi dzieci i młodzieży na rzecz komputerów, komórek i jakichś mediów społecznościowych. Także szanujemy to, co Państwo robią. Oczekujemy, że tych działań będzie jeszcze więcej i że to wszystko przyczyni się do tej lepszej kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. No oczywiście też nie ukrywamy, że oczekujemy od klubów, że będą podejmowały taką pracę z młodzieżą i że sama nazwa flagowa, tak jak mówimy Ślepsk Malów, czy Suwalski Klub Badmintona, czy Wigry, czy Sparta, no, są to rzeczywiście kluby, które można powiedzieć liderują w swoich dziedzinach i w regionie, a i w kraju. A to przyciąga młodzież, dlatego na nich spoczywa ta szczególna odpowiedzialność, żeby tę atrakcyjną ofertę rekreacyjno-sportową zbudować. I temu mają służyć pieniądze. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że wszystkie kluby, które no, biorą udział w jakichkolwiek rozgrywkach, zawodach, wydarzeniach, czy krajowych, czy międzynarodowych, promują nasze województwo. Bo nic się tak przeciętnemu mieszkańcowi innego regionu, czy nawet kraju nie kojarzy z daną miejscowością, czy z danym regionem, jak nazwa klubu. I myślę, że to jest obopólne działanie, obopólnie korzystne, które będziemy kontynuować i w tym roku, i w latach następnych.
21: Cieszę się niezmiernie, że władze województwa podlaskiego wspierają sport naszego miasta i również Augustowa, bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę, raz większą, raz mniejszą, ale to czyni, że te warunki do uprawiania sportu, do trenowania młodzieży są coraz lepsze. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak mówił przewodniczący sejmiku, gdzie ten rozwój fizyczny, sprawność fizyczna no jest troszeczkę na poziomie słabszym niż była 10, 20, 30 lat temu. Chociażby jak sięgamy wstecz i patrzymy na tych naszych sportowców, których gwiazdy mamy tutaj w Alei Gwiazd Sportu i polskich olimpijczyków, to wtedy sport był na pierwszym planie u młodego człowieka. Dzisiaj, no niestety, tych atrakcji jest znacznie więcej. Dlatego też no, działalność i samorządu, i klubów sportowych powinna iść w tym kierunku, żeby te obiekty były bardzo nowoczesne, zachęcające do treningu, do uprawiania sportu, a z drugiej strony, żeby była ta baza finansowa, która by pozwoliła na rozwój aktywności sportowej tutaj w regionie, w naszym mieście.
13: W Augustowie wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje pomysły. O szczegółach mówi kierownik Miejskiego Wydziału Spraw Społecznych Michał Kotarski.
1: To już tradycja, że w Augustowie na jesieni po wakacjach rusza budżet obywatelski, czyli taki czas, kiedy mieszkańcy sami decydują, sami proponują, co należy zrobić w naszym mieście. Wnioski można składać od 1 września, tak naprawdę przez miesiąc czasu. Zachęcamy tutaj do konsultacji z miejskimi urzędnikami, z jednostkami miejskimi. Wnioski można złożyć w formie papierowej, ale przede wszystkim zachęcamy na wejście na stronę zmieniamy.augustów.pl, gdzie również można taki wniosek złożyć. Wszystkie informacje niezbędne też są na tej stronie, ale oczywiście cenimy kontakt osobisty, zapraszamy tutaj do urzędu celem podpowiedzi, na jakiej działce to można zrealizować. To jest ważne, że to musi być działka należąca do miasta Augustów. Nie są to tylko projekty inwestycyjne, jak wiemy z lat ubiegłych, ale też projekty miękkie, więc zachęcamy też do różnego rodzaju pomysłów, które mają integrować mieszkańców Augustowa. Czy to mają być koncerty, warsztaty, zajęcia dla mieszkańców rozwijające ich pasje. Na to wszystko tak naprawdę budżet obywatelski jest otwarty. Wyniki i głosowanie odbędzie się w okolicach listopada. Wtedy mieszkańcy będą mogli zdecydować, co będziemy realizować w 2027 roku.
13: Przetrzymywał Myszołowa i dwa olśniaki himalajskie na posesji. To w Suwałkach mężczyzna nielegalnie trzymał ptaki objęte ścisłą ochroną w klatkach.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał w klatce dziko żyjącego myszołowa. Twierdził, że jakiś czas temu ktoś mu go podrzucił. W kolejnej klatce policjanci ujawnili dwa olśniaki himalajskie, które podlegają ścisłej ochronie. Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
13: Informuje oficer prasowy suwalskiej policji Karol Górski. Policjanci wyjaśniają zakres odpowiedzialności mężczyzny. Za nielegalne przetrzymywanie ptaków będących pod ścisłą ochroną grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
22: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
23: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події міста. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, що ж ти нам розповісиш сьогодні?
24: Вітаю, Марто. Про критичний стан безпеки на окупованій Запорізькій атомній станції розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Компанія «Енергоатом» заявила, що фактичний стан окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке було відсутнє з 20 серпня. Це стало 27-м відключенням станції від енергомережі від початку повномасштабного вторгнення. Об'єкт перейшов на роботу енергомережі від дизель-генераторів. «Енергоатом» зазначає, що аварійні дизельні генератори тривалий час, понад 2 тижні, використовуються росіянами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спеціальною причиною – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС. Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують ймовірність відмови пускової автоматики, інформують в компанії. Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі холодного зупину, знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами, попереджають в «Енергоатомі». Збірка вибраних поезій Василя Стуса «Vortex – Selected Poems» вийде друком у видавництві «Lost Horses Press» у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання «Читому». Переклад виконали дослідники української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, а після мову написав поет Ілля Камінський. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Видання буде двомовним. Українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд із англійськими.

0: miejsce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?